0: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Policyjny dron łapie kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Paweł Wąsek i Anna Twardosz na podium letnich skoków w Rumunii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów parlamentarnych na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. Niemcy też poszli do urn w dwóch krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, komentując pierwsze wstępne wyniki. CDU kanclerza nie przekroczyło 5-procentowego progu wyborczego. Po raz pierwszy w historii nie dostało się do lokalnego parlamentu. Wygrało skrajnie prawicowe AfD. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
1: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
2: Nie dzieje się to automatycznie.
1: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
2: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowa o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
1: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
0: Ale nie dzieje się to automatycznie. Trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy w sobotę uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci dziękując wszystkim za współpracę, apelują o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. Policyjny dron nad przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji, które obnaża skalę problemu. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
3: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
0: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. Paweł Wąsek zajął drugie miejsce w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które odbyły się wczoraj w rumuńskim Rysznowie. Szósty był Dawid Kubacki, a wygrał Amerykanin Jason Colby. W weekend w rywalizacji kobiet dwukrotnie triumfowała Anna Twardosz. Dzięki dubletowi w Rumunii Polka awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Ostatnią rundę letnich skoków zaplanowano na koniec października w niemieckim Klingenthal. Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 3-1. To był hit minionej kolejki Ekstraklasy. Wysoko wygrał Lech Poznań, pokonał Radomiaka aż 5-1. W tabeli prowadzi Górnik przed właśnie Legią i Lechem. Poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, burze na wschodzie Polski i nad morzem. Maksymalna temperatura od 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum, podobnie nad morzem, 18 na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu i nad morzem dość silny.
4: I 9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
2: Bonton Radio.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: 1971 roku minęło 20 lat od powstania Domu Kultury Dzieci i Młodzieży w Chełmie. Przypominali dziennikarze Sztandaru Ludu w wydaniu z 6 października. I potraktowali ten jubileusz jako okazję do zaprezentowania działalności tej największej w mieście placówki wychowania pozaszkolnego. Dziennikarze spotkali się z jej kierowniczką Haliną Dados, która opiekowała się placówką od 1964 roku. Jak podkreślała na łamach gazety, mamy zapewnić młodzieży pożyteczne spędzenie wolnego czasu i rozwijanie jej różnorodnych zainteresowań. Sęk w tym, że nie jesteśmy w stanie objąć naszą opieką zbyt dużo młodzieży. Na potrzeby młodych z 40-tysięcznego miasta nasze pomieszczenia są zbyt skąpe. Zajęcia w Domu Kultury prowadzone były w 23 kołach zainteresowań. Największym wzięciem cieszyły się zajęcia w sekcjach języka angielskiego, tanecznej, fotograficznej i teatralnej.
1: Wywiad próbuje tak scharakteryzować działalność Domu Kultury Dzieci i Młodzieży, zresztą z okazji 20-lecia powstania. Rzeczywiście placówka powstała na początku lat 50., początkowo jako taki ośrodek związany z harcerstwem, no a później w Powiatowy Dom Harcerza i takie określenie używano, no i z czasem wprowadzono właśnie nazwę, która w tym momencie funkcjonowała, czyli Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Ta charakterystyka to oczywiście przede wszystkim wskazanie sekcji różnorodnych, jak również sukcesów. No i tutaj na pierwszym miejscu pojawia się modelarstwo i sukcesy ogólnopolskie. Jan Adamczewski, mistrz kraju juniorów, a więc rzeczywiście spore sukcesy. Inne dziedziny też, bo i zespół muzyczny, i fotografia. Oczywiście fotografia była w tym czasie bardzo popularna, wiele różnorodnych struktur i przy Powiatowym Domu Kultury, ale również i Młodzieżowy Dom Kultury też zaangażował się w taką działalność. Taniec i mnóstwo jeszcze innych sekcji, teatr. Trzeba przyznać, że rzeczywiście tytuł jest adekwatny, bo placówka była niezwykle potrzebna, organizowała czas młodzieży po lekcjach, po południu. No i oczywiście wskazane są też problemy lokalowe. Ilość chętnych dosyć spora, a rzeczywiście warunki dosyć skromne.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
10: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Reklama.

0: Reklama.
1: Alola Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
3: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
3: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
8: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
9: Słuchacie Bonton Radio.

0: Policja zatrzymała mężczyznę, który postrzelił dwie osoby w Małopolsce. Blisko decyzji o stałych bazach USA w Polsce trwają rozmowy w Nowym Jorku. Zaczął się festiwal filmowy w Gdyni. To walka o najbardziej prestiżową nagrodę polskiego kina. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Małopolska policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób w gminie Bukowno. Jednego zranił w nogę, a drugiego w rękę. Lżej ranny twierdzi, że nie znali oni napastnika, a ten się przyznał. Według policji powodem jego zachowania mogła być sprzeczka. Amerykańska baza wojskowa w Polsce jest coraz bliżej. W tym tygodniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. O planach będą rozmawiać prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z sekretarzem obrony USA Pitem Hegsethem. Wśród możliwych lokalizacji bazy wymienia się województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do kolejnych rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Donald Trump ma się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy liczy na to, że rozmowa doprowadzi do ograniczenia ataków na energetykę oraz transport żywności. Tymczasem walki trwają, a Ukraina przeprowadziła największy od początku wojny atak na Moskwę. Uszkodziła m.in. rafinerię naftową. Rekordowe ceny paliw w Europie. Przodują Niemcy. Za 95 trzeba zapłacić ponad 2,30 euro. Za diesla ponad 2,40. We Francji tylko minimalnie taniej. Pytaliśmy kierowców w Berlinie, co myślą o takich cenach.
1: Oh my God, don't remind me.
0: O mój Boże, nie przypominaj mi, jest bardzo źle. Nie patrzę na cenę. Staram się po prostu tyle nie palić. Ja mam skuter, więc nie kosztuje mnie to aż tak dużo, ale zdecydowanie współczuję kierowcom. Rząd w Berlinie od października wprowadzi ulgi. Niemcy na litrze będą mogli zaoszczędzić w przeliczeniu około 75 groszy. Polsce brakuje dobrego systemu opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, alarmują eksperci. Według NIK-u wsparcie opiera się na organizacjach pozarządowych, mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
2: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej zwracałbym się do organizacji pozarządowych. Niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy. I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwa szczegółowe informacje.
0: Dla rodzin kluczowe są także szkolenia i grupy wsparcia. Na infolinii Helpline można też dostać szybką pomoc psychologiczną. Śródmieście Warszawy zyskało nietypowy zabytek, odnowioną wiatę przystankową typu EU. Dziś o 13 odbędzie się uroczyste otwarcie przystanku. Stoi przy rondzie Dmowskiego pod gmachem dawnej cepeli, który też niedawno odzyskał modernistyczny wygląd. Przystanki EU w latach 70. były nowoczesne, przypominają bryłę z aluminium, ale zaczynały rdzewieć i do dzisiejszych czasów zostało ich niewiele. Pokaz filmu Jana Holoubka Dziki, Dziki Wschód otworzył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 15 tytułów powalczy o Złotego Lwa, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
3: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
0: Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Festiwal potrwa do soboty.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Powiat włodawski stara się o 350 tysięcy złotych rocznie z MSWiA na całodobowy monitoring zagrożeń z powietrza. Pieniądze mają pozwolić na zatrudnienie 4 nowych pracowników do obsługi nocnych dyżurów radiowych. Władze powiatu podkreślają, że przy granicy z Ukrainą i Białorusią stała gotowość jest kluczowa. Temat wymiany bezterminowych praw jazdy po raz kolejny wraca do dyskusji. Sprawa dotyczy około 15 milionów polskich kierowców, którzy zdali egzamin przed 19 stycznia 2013 roku. Wbrew obawom części osób, kierowców nie czeka ponowny egzamin. Ale jak to będzie wyglądało? O procedurze więcej w lokalnych wiadomościach o 7.30. Okazja do podzielenia się cennym lekiem w Chełmie. Dzisiaj w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych odbędzie się otwarta akcja krwiodawstwa. Dołączyć można już od godziny 9.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: 17 stopni dzisiaj na północy i na zachodzie Polski, w centrum około 15, na południu trochę chłodniej, 13-14, niebo przeważnie zachmurzone, w całym kraju może padać, miejscami też burze, zwłaszcza na północnym wschodzie.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Ponton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
6: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
7: Poniedziałek. Któż wymyślił taki dzień? Już 6 minut po godzinie 7 przy mikrofonie w Radiu Bonton. Witam Was, Dominik Feldman.

0: Co niektórzy pewnie i by zamordowali za to, że ktoś po raz piąty czy dziesiąty dzisiaj przypomina, jest wrzesień i to 21 września i mamy poniedziałek. To chyba najgorsze, prawda? 264 dzień roku i 39 tydzień roku. Sprawdzimy sobie na naszej antenie, kto dzisiaj obchodzi imieniny, bo pewnie ktoś z drugiej strony słucha. No i jeszcze nikt mu nie złożył życzeń, to będziemy pierwszymi. Mateusz, Mira, Aleksander, Marek, Daria, Jonasz, Melisa oraz Bernardyna. Wszystkich jubilatów, solenizantów słuchających radia bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dzisiaj jeszcze spora lista nietypowych świąt się pojawia. Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Dzień Kapsla, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu i jeszcze Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój. Ja pragnę zauważyć, że dzień jest naprawdę ostro krótszy, no, niż na przykład miesiąc temu, niż w sierpniu. Słońce już zachodzi i dzisiaj jest plan taki, że zajdzie o 18:37. Dzień trwa 12 godzin i dokładnie 17 minut.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Reklama.
7: Bonton Radio na

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Jesteśmy po weekendzie, różnie się zdarzało, silne emocje często odczuwamy i właśnie, nie tylko w głowie. Czasem przyspiesza nam serce, robi się gorąco, drżą ręce, a w brzuchu pojawia się charakterystyczne uczucie napięcia albo tak zwanych motyli. Skąd właściwie się ono bierze? O to zapytał Damian.
3: Dlaczego? Kiedy jesteśmy sfrustrowani, mamy motyle w brzuchu?
2: Żeby odpowiedzieć, trzeba zacząć od tego, że mózg i układ pokarmowy są ze sobą bardzo mocno połączone. Kiedy przeżywamy silne emocje, stres, zdenerwowanie, ekscytację, strach czy frustrację właśnie, mózg uruchamia autonomiczną reakcję organizmu. Jednym z jej elementów jest aktywacja układu współczulnego, czyli części układu nerwowego odpowiedzialnej za przygotowanie organizmu do działania. Serce może zacząć bić szybciej, oddech przyspiesza, zmienia się napięcie mięśni i przepływ krwi. Jednocześnie zmienia się sposób pracy przewodu pokarmowego. I właśnie dlatego emocje mogą być tak wyraźnie odczuwalne właśnie w brzuchu. Możemy mieć wrażenie ścisku, pustki, przelewania, lekkiego drżenia albo właśnie charakterystycznego trzepotania. To, co nazywamy motylami w brzuchu, nie jest więc osobnym zjawiskiem psychicznym. To fizyczne odczucie wywołane reakcją organizmu na emocje. I to na silne emocje. Duże znaczenie ma tutaj tak zwana oś mózg jelita. Mózg i przewód pokarmowy nieustannie wymieniają informacje i jedną z ważnych dróg tej komunikacji jest nerw błędny, który łączy mózg z narządami znajdującymi się w jamie brzusznej. Dlatego sytuacja, która mocno angażuje emocjonalnie, może niemal natychmiast wywołać reakcję w żołądku czy właśnie jelitach. Co ciekawe, podobne odczucia mogą pojawić się zarówno przy negatywnych, jak i pozytywnych emocjach. Możemy mieć motyle w brzuchu, kiedy czekamy na ważną wiadomość, przed wystąpieniem publicznym, podczas spotkania z kimś ważnym albo kiedy czegoś bardzo chcemy. Frustracja również może je wywołać, szczególnie jeśli towarzyszy jej napięcie, zdenerwowanie albo poczucie, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Czyli motyle w brzuchu to w pewnym sensie fizyczny ślad emocji. Mózg ocenia sytuację jako ważną, uruchamia reakcję organizmu, a my odczuwamy jej skutki m.in. w układzie pokarmowym. Dlatego czasami naprawdę można powiedzieć, mam to wszystko w brzuchu, bo emocje nie zostają wyłącznie w naszej głowie. Pytanie zadał Damian z Chełma, a my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
4: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
5: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
4: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.

0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Reklama.
2: Mamy poniedziałek i mamy już też najświeższe informacje dla Was do przekazania. Zgromadzone informacje praktycznie z całego weekendu pragniemy Wam już przedstawić. Minęła 7:30.
3: To są lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam, jest 7:30. 350 tysięcy złotych rocznie chce pozyskać powiat włodawski z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mają zostać przeznaczone na zwiększenie obsady dyżurów związanych z monitorowaniem zagrożeń z powietrza. Obecnie zadanie to wykonuje dwóch pracowników starostwa. Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu muszą w środku nocy przyjechać do urzędu i uruchomić radiostację. Jak mówią, po zakończeniu nocnego dyżuru często zostaje im zaledwie kilka godzin do rozpoczęcia normalnej pracy. Starosta włodawski Mariusz Zańko uważa, że obecna dwuosobowa obsada jest niewystarczająca. Jak podkreśla, potrzebne są dodatkowe osoby, które zapewnią zastępstwa podczas urlopów i chorób, a także pozwolą odpocząć pracownikom po nocnych wezwaniach. Powiat chce zatrudnić 4 kolejne osoby. Koszt takiego rozwiązania oszacowano właśnie na około 350 tysięcy złotych rocznie. Ten temat powrócił po niedzielnych atakach rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy w rejonie przejścia Dorohusk-Jagodzin. Włodawski starosta podkreśla, że ze względu właśnie na położenie powiatu przy granicy z Ukrainą i Białorusią konieczne jest utrzymywanie stałej gotowości do odbierania komunikatów o zagrożeniach. Czy bezterminowe prawa jazdy staną się terminowe? Ten temat co jakiś czas powraca w dyskusjach wśród rodzimych kierowców, zwłaszcza tych, którzy otrzymali uprawnienia i dokumenty przed 19 stycznia 2013 roku, a jest ich rzesza, około 15 milionów. Wbrew części opinii nie czeka ich ponowne zdawanie egzaminów, bo proces będzie się wiązał z kwestiami formalnymi i technicznymi. O czym więcej dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Mariusz Ostrowski.
4: Prawo jazdy będzie wydawane tylko na 15 lat, jeśli oczywiście kwestie zdrowotne nam pozwalają na to, bo może być prawo jazdy skrócone troszeczkę. Na przykład jeśli lekarz ograniczy z nowym wzorem dokumentów, to prawo jazdy po 2013 roku jest oczywiście do wymiany. I prawo jazdy wydane od 18 stycznia 2013 roku podlegają bezwzględnie wymianie w przeciągu 5 lat. Czyli każdy, kto otrzymał prawo jazdy po 2013 roku, musi bezwzględnie to prawo jazdy wymienić. Ten przepis już jest obowiązujący.
3: Koszt wymiany dokumentu z nowym wzorem to 100 zł. Wniosek o jego wydanie można natomiast składać w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: Mieszkańcy Chełma mogą oddać krew w ramach akcji Otwarty Pobór Krwi w Ekonomach pod hasłem Młoda Krew Ratuje Życie. To otwarte wydarzenie odbędzie się już dzisiaj w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych przy ulicy Sienkiewicza. Mobilny punkt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie będzie przyjmować dawców w godzinach od 9 do 13. Organizatorzy podkreślają, że akcja jest skierowana nie tylko do uczniów i nauczycieli, ale do wszystkich pełnoletnich i zdrowych mieszkańców miasta. Krew to lek, którego nie da się wyprodukować syntetycznie, a zebrane zapasy trafią do lokalnych szpitali na ratowanie życia pacjentów. Do rejestracji wymagany jest dokument tożsamości z numerem PESEL.
5: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Marcin Petruk już jest w naszym studio. Dopiero co wyskoczył ze swojego samochodu. Ma już dla was informacje, drodzy kierowcy, o obecnej sytuacji na naszych ulicach. Posłuchajmy wspólnie. Może coś ważnego właśnie dla was ma do przekazania.
1: Sponsorem programu jest Motopol. Serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Weekend za nami, przed nami tydzień pracy, a tym samym również poranny drogowy ruch. Klasycznie najwięcej aut możecie się spodziewać wzdłuż Lubelskiej i Wiaduktu, jak też na dojazdach do Rądzwin i Turbinowego oraz na ulicy Lwowskiej i w centrum, także w pobliżu szkół, przedszkoli i urzędu miasta. Przypominamy o remoncie i ruchu wahadłowym na ulicach Fabrycznej i Przemysłowej, a także o nierównościach w jezdni na Obłońskiej.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 10 minut przed godziną 8. Dla tych, którzy w poniedziałek chcą zaczynać nowy rozdział w życiu, czyli chociażby znaleźć dla siebie jakąś ciekawą ofertę pracy, to mam dla was kilka poleceń. Na naszym portalu supertydzień.pl jest taki artykuł, w którym znajdziecie właśnie oferty pracy z naszego regionu. Sporo ostatnio się tego zgromadziło, więc jeśli ktoś z was chce zakończyć swoją przygodę z jakąś pracą, to dzisiaj dobra akurat aura, że tak powiem, bo mamy dobrych kilka ogłoszeń właśnie na naszym portalu. Kto chętny, to wystarczy wejść sobie na supertydzień.pl i tam właśnie szukać szczegółów, wystarczy wpisać oferty pracy w wyszukiwarkę, no i ciach, wyskoczy wam cała gama w zasadzie propozycji od Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie. Zresztą można albo u nich dowiedzieć się o tych ogłoszeniach, więcej szczegółów, właśnie odwiedzając ich w Powiatowym Urzędzie, albo ewentualnie, tak jak mówię, na naszym portalu. Myślę, że nawet i wygodniej, jest naprawdę sporo tych ofert, są też numery telefonów, do kogo należy zadzwonić, żeby dopytać na przykład, gdzie złożyć CV, albo gdzie trzeba się udać, żeby spotkać się na chociażby rekrutacji. Jest sporo też ogłoszeń za granicą, ale tu akurat bym nie polecał, dlatego że wolałbym, żebyście byli tutaj. No za granicą, jak wyjedziecie, to co? Nie będziecie mogli słuchać Radia Bon Ton, a do tego dopuścić lepiej nie możemy. Zostańcie razem z nami, bo już dosłownie za 9 minut, już 8 i czas na najświeższe informacje z kraju i ze świata.
1: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.
6: Bon Ton.

0: 1000 nowych syren alarmowych trafi na Lubelszczyznę. Saperzy w Szczecinie zaczną zaraz usuwać wielki niewybuch znaleziony w lesie. Pojutrze jesień pytamy, jak radzić sobie z jesienną chandrą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
1: Tą aplikację cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
0: MSWiA pracuje nad modyfikacją syren w całej Polsce. Remontowane są też schrony. W szczecińskim lesie znaleziono potężną bombę lotniczą. Saperzy będą dziś usuwać niewybuch. Bomba pochodzi z czasów II wojny światowej. Waży około ćwierć tony. Kampania wyborcza na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. Wybory w najbliższą niedzielę. W najnowszym sondażu agencji OGP prowadzi lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała, 39% głosów. Druga w sondażu jest Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, 23%. To może być koniec sporu o Grenlandię między Stanami Zjednoczonymi a Danią. Rzecznik NATO oświadczył w weekend, że doszło w tej sprawie do porozumienia, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Duńczycy są ostrożnymi optymistami.
2: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
0: Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią. Daje ona ponoć stałą kontrolę nad bezpieczeństwem, wszystkimi innymi potrzebami wyspy, napisał Trump. Zapowiedział też natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Silny tajfun zbliża się do wschodniego wybrzeża Japonii. Niesie ze sobą ulewne deszcze i wiatr wiejący ponad 190 km na godzinę. Władze wydały ostrzeżenia przed powodziami i osuwiskami ziemi. Wracamy do sprawy kradzieży samochodu premiera. Po roku pracy śledczych do sądu w Elblągu trafił akt oskarżenia wobec dwóch podejrzanych. Przypomnijmy, rok temu sprzed domu premiera Donalda Tuska w Sopocie skradziono jego prywatne auto. Kilka godzin później policja znalazła samochód na parkingu w Gdańsku. Po tym incydencie kilka osób straciło pracę w Służbie Ochrony Państwa. W środę zacznie się jesień. Prognozy mówią, że tegoroczna ma być wyjątkowo ciepła. To powinno pomóc osobom wrażliwym na zmianę pór roku. Pytamy o dobre rady dla nich. Jak jeszcze można poprawić sobie samopoczucie?
3: Co można robić, żeby przełamać jesienną chandrę?
4: Nie wiem, iść do sklepu.
5: My mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. Mimo, że to. Ja jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
6: Ja nie mogę. Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
3: A jak można z tej jesieni korzystać? Jak pani myśli?
6: Spacerami. Bardzo lubię podziwiać przyrodę i jest to coś fascynującego.
0: W parkach widać już pierwsze zmiany. Kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
9: Sponsorem programu jest 5 O'Clock, szkoła języka angielskiego w Chełmie, oferująca zajęcia z native speakerami.
0: Duże zachmurzenie dzisiaj w całym kraju, ale wszędzie możliwe też przejaśnienia nieco większe na północy. Tu też najcieplej, nad morzem około 17 stopni, w centrum 15, a na południu 13 do 14. Na Mazurach, na Podlasiu i na Warmii możliwe burze i jeszcze możliwe są w Łódzkiem.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
9: Sponsorem programu jest 5 O'Clock, szkoła języka angielskiego w Chełmie, oferująca zajęcia z native speakerami.
11: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
13: Sponsorem programu jest Interplus. Chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
4: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
14: 7:55, kłaniam wam się nisko, tu Dominik Feldman. Zapraszam na program Bonton na dzień dobry. No i zapraszam również na zbliżającą się rozmowę z gościem Radia Bonton. Już za momencik zaczynamy.
11: Słuchajcie, 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.
15: Gość Radia Bonton.
16: Witam serdecznie, Joanna Klimek w nowinach. Udało się wbić w pierwszy szpadel podbudowy hospicjum. Mam przyjemność rozmawiać z prezesem stowarzyszenia, z panem Tadeuszem Bonieckim. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie radiosłuchaczy.
16: Jakie to uczucie, że w końcu się udało?
17: Niesamowite, na pewno za serce ściska. Przede wszystkim czując to, że już rozpoczniemy w końcu tak potrzebną inwestycję. Ja jestem człowiekiem pełnym optymizmu, ale trzeba przyznać, że jeszcze powiedzmy kilka lat temu to nie byłem taki optymistyczny i nie myślałem, że tą inwestycję w ogóle uda nam się zrealizować. A tu się okazuje, nie ma rzeczy niemożliwych i zaczynamy realizację.
16: Jaka była droga do tego? Od jak dawna państwo walczycie o to, aby to miejsce powstało?
17: Jako Stowarzyszenie Hospicjum Domowe imienia księdza kanonika Kazimierza Malinowskiego jesteśmy już tutaj w Chełmie i w powiecie chełmskim, we wszystkich gminach powiatu chełmskiego od 17 lat. To jest najważniejsze. Kim się zajmujemy? Zajmujemy się chorymi z chorobami nowotworowymi w stanie tym takim terminalnym, wymagającym już opieki takiej właśnie typowo hospicyjnej, również chorymi, którzy już nie są w stanie samodzielnie egzystować. My jesteśmy w domach tych ludzi i właśnie od 17 lat dojeżdża do chorych nasza kadra medyczna, czyli lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki, psychologowie, też no inne osoby, które wspierają właśnie rodzinę w tym najtrudniejszym okresie. A muszę przyznać, że no, terytorialnie patrząc, to mamy naprawdę bardzo duży obszar taki, którym się zajmujemy chorymi, bo to jest nie tylko miasto Chełm, ale wszystkie gminy powiatu chełmskiego, czyli naprawdę bardzo duży. Nasi lekarze przyjeżdżają, są tam, gdzie jest potrzeba, tam, gdzie jest ludzkie cierpienie, w domach tych chorych, nawet ileś 50 kilometrów, 60 od Chełma, bo jesteśmy zarówno w gminie Dubienka, jak i w gminie Białopole, jak i z drugiej strony można by było patrzeć gmina Ryjowiec Fabryczny, także różne części powiatu chełmskiego. No i trzeba przyznać, że już w ciągu tych właśnie 17 lat objęliśmy opieką, to jest naprawdę taka liczba bardzo duża, bo ponad 5 tysięcy chorych. A obecnie miesięcznie obejmujemy 30 chorych naszą opieką. Na początku, początki na pewno były trudne, bo zaczynaliśmy od wolontariatu, zaczynaliśmy od kilku chorych tylko i wyłącznie. Lekarza też nie mieliśmy praktycznie, pielęgniarki. Później z czasem nam się kadra medyczna powiększała, rozbudowywaliśmy tą działalność i dzisiaj trzeba przyznać, że to, co może możemy zagwarantować chorym w tym największym, w takim powiedzmy w okresie cierpienia, czyli w najbardziej takim trudnym dla rodziny, to jest naprawdę całościowe. Opieka naszej kadry medycznej, o której mówiłem wcześniej, dodatkowo zapewniamy sprzęt medyczny, do takiej opieki wypożyczamy na czas choroby do domu, także rodzina nie musi szukać łóżka rehabilitacyjnego, tudzież chodzików, niechodzików, takich innych sprzętów, które jej pomagają bezpośrednio w opiece nad chorym. A wiele ludzi się przewinęło przez nasze hospicjum. Też wielu wolontariuszy mieliśmy. My stawiamy na profesjonalizm naszej kadry medycznej. Mamy bardzo dobrze wykształconych lekarzy, też lekarza rodzinnego, bo mamy dwóch lekarzy. Mamy lekarza też chirurga, którzy ukończyli oczywiście kurs specjalnej opieki paliatywnej, bo bez tego nie mogliby pracować. W hospicjum mamy wysoko kwalifikowane pielęgniarki po wielu specjalizacjach, także kadra jest naprawdę fantastyczna, dobrze przygotowana przede wszystkim i robimy wszystko, żeby ulżyć temu choremu w najtrudniejszych tych momentach życia, w momentach cierpienia, kiedy jego dni często są bardzo policzone. Ale może dlatego pani redaktor może zapytać, skąd pomysł na budowę tego hospicjum stacjonarnego i dlaczego w nowinach tutaj? Przez tyle lat naszej działalności, tak jak mówię, bywaliśmy w różnych domach i dalej bywamy. Często jest tak, że przez te lata zmienia się dalej jakby oblicze rodziny. Dawniej dzieci opiekowały się osobami starszymi, samotnymi, nawet jak ktoś mieszkał daleko od Chełma, była ta opieka zapewniona, a ponieważ no, nasz region jest specyficzny, wiadomo, pracy brakuje, dużo ludzi już wyjechało za granicę, dużo ludzi młodych pracuje w innych miastach w Polsce i nie są w stanie zapewnić tej opieki takiej całodobowej, opieki takiej specjalistycznej, jeżeli pojawi się w rodzinie choroba nowotworowa czy jakaś długoterminowa. I dlatego my tego się podejmujemy. My w tym momencie pomagamy, wspieramy rodzinę, jesteśmy z tą rodziną. No i właśnie po tylu latach doświadczenia spotykaliśmy wiele osób samotnych. Wiele osób, na przykład mieliśmy takie sytuacje, mąż, żona, osoby bardzo wiekowe, wieku 80 kilku lat, mąż chory na nowotwór, później okazało się, że żona chora na nowotwór, w okolicach Dubienki, rodziny żadnej praktycznie, syn jedyny też gdzieś daleko za granicą, ale zupełnie się nie interesuje tymi rodzicami swoimi, do lekarza daleko. Co taka rodzina ma robić? Problem niesamowity, pozostaje cierpieć tylko i wyłącznie zamkniętym w domu. Opieka nie dojdzie, opieka społeczna, bo za daleko, bo najczęściej brakuje pracowników socjalnych, którzy by się zajmowali na miejscu takimi osobami. No i my jako hospicjum wchodzimy w takie środowiska. No i zajmowaliśmy się takimi osobami, jeździliśmy bardzo często. Nasze pielęgniarki były kilka razy w tygodniu. No i dzięki temu te osoby miały tą pomoc, miały zapewniono opiekę, inaczej przychodził chorobę, ale okazuje się, że dramatem było, jak pojawiało, jakby przyszła noc. Bo myśmy byli w ciągu dnia na przykład, a tam trzeba było tej osobie akurat opieki takiej całonocnej, bo na przykład warunki też były nieodpowiednie do opieki takiej w domu typowo. Trzeba było jakieś, powiedzmy, no, medyczne tam różnego rodzaju zabiegi stosować. Tego nie można było w warunkach domowych. No i co taka osoba miała robić? Co ma robić? Wypada tylko i wyłącznie cierpieć, bo nie ma możliwości dojazdu, lekarz daleko. Dlatego między innymi u nas w zarządzie hospicjum powstała taka myśl budowy hospicjum stacjonarnego. Bardzo długo do tego dochodziliśmy, ponieważ nie było nas stać na zakup działki, bo taka działka to trzeba by było miliony wydać na taką działkę. My no, utrzymujemy się jako Stowarzyszenie Hospicjum Domowe. Obecnie mamy dwa kontrakty z NFZ-em na miasto Chełm, na powiat chełmski, ale to nie są duże pieniądze. Poza tym jesteśmy organizacją pożytku publicznego, czyli wspierają nas ludzie 1,5% tak zwanym, wcześniej 1%. I stąd mamy oszczędności, które możemy przeznaczyć na tego typu budowę. I ja też chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo właściwie wiadomo, wszystko się zaczyna od tej działki. A skoro nie było tej działki, nie mogliśmy komercyjnie kupić, chociaż mieliśmy takie propozycje zakupu, ale nie stać nas było, to skierowałem swoje kroki najbliższe do gminy Chełm. I gmina Chełm, pan wójt osobiście, wtedy pan Wiesław Kociuba razem z panem wicewójtem ówczesnym, bo teraz jest radnym rady gminy Chełm, wskazali nam właśnie tutaj tą działkę w Nowinach. Skoro nam wskazali tą działkę w Nowinach, 2,5 hektara, która się nadawa doskonale na tego typu działalność, czyli na budowę hospicjum stacjonarnego, no to później swoje następne kroki skierowałem ileś lat temu do starostwa powiatowego w Chełmie, ponieważ ta działka była w zarządzie Skarbu Państwa. Majątkiem Skarbu Państwa na terenie powiatu zarządza pan starosta. No i procedura, może nie będę opowiadał o tym wszystkim, ale wielka życzliwość pana starosty Piotra Deniszczuka i pana wicestarosty Jerzego Kwiatkowskiego w tym względzie zrozumieli potrzebę budowy takiego hospicjum stacjonarnego na terenie powiatu, ponieważ muszę podkreślić, że nie ma takiego obiektu właśnie tutaj na tym terenie. Tym bardziej są niezbędne. Przychylili się do naszej prośby, udzielili nam darowizny w postaci tej działki. Rada Powiatu, bo to stawało oczywiście pod obrady Rady Powiatu, Rada Powiatu wyraziła zgodę, radni przegłosowali i działka jest naszą własnością.
16: To, że ta działka jest państwa własnością, z pewnością jest najważniejsze, ale także sama okolica jest, myślę, bardzo odpowiednia na tego typu placówkę.
17: Tak, my się bardzo cieszymy, właśnie zależało nam na tym, żeby okolica była właściwa. Mamy przepiękne otoczenie, otulina, właściwie część parku krajobrazowego, dużo drzew, niedaleko jest rezerwat bagna srebryskie, też są piękne brzuski od strony ulicy, jest piękna łączka, naprawdę cieszymy się bardzo, bo dużo tam na pewno ptaków, dużo zwierzyny i myślę, że nasi chorzy, jak już wybudujemy ten jeden budynek, bo na razie stać nas na budowę jednego tylko i wyłącznie budynku, będą mieli możliwość taką obcowania z naturą, taką bezpośrednią, bo muszę powiedzieć, że ten budynek, który zaprojektował dla nas Maciej Maciejewski, architekt i całość zresztą od początku nas wspiera pan Maciej w tym przedsięwzięciu, to jest tak skonstruowany, żeby chorzy mogli, żeby było dużo światła w tym budynku, wieku, żeby mieli też możliwość wyjazdu z łóżkiem, oczywiście przy pomocy wolontariuszy, bo najczęściej, bo nasi chorzy nie będą w stanie samodzielnie przecież wyjechać na taras specjalny, żeby mogli zobaczyć ten piękny krajobraz, oddychać tym świeżym powietrzem, tego ptaszka posłuchać też w terenie. Być może wieczorem jakaś sarenka tam się pojawi też, bo piękne okolice są i to jest naprawdę piękne, bo człowiek takie połączenie natury, ale jednocześnie z tym cierpieniem, bo jeżeli człowiek patrzy na to dzieło stworzone przez Pana Boga w postaci natury takie piękne i przy tym to na pewno jest mu też łatwiej przeżywać to cierpienie, no i tę rozłąkę z rodziną. I też w tym bardzo nam zależy, aby ten obiekt tutaj w Nowinach miał charakter taki rodzinny, można powiedzieć. My jeszcze raz muszę podkreślić, że my nie budujemy kolejnego szpitala, bo nie w tym jest rzecz. Ten nasz obiekt będzie na 10 miejsc całodobowych oczywiście dla chorych z chorobami nowotworowymi w stadium takim terminalnym, ale pokoje będą jednoosobowe, ewentualnie jeden będzie dwuosobowy z oddzielnymi łazienkami przystosowanymi oczywiście dla osób niepełnosprawnych, także żeby chory czuł tą atmosferę taką troszeczkę przypominającą domową, bo to nie będzie oczywiście domowa zupełnie.
16: Serdecznie Panu gratuluję tej odwagi i mam nadzieję, że wszystko co zaplanowaliście uda się zrealizować w jak najkrótszym czasie. Czego jeszcze można w takim razie życzyć?
17: Życzyć przede wszystkim takiego zrozumienia ze strony wszystkich. Nie mówię o władzach samorządowych tutaj też, ale ze strony mieszkańców życzyć też, żeby się znaleźli ci, którzy by chcieli wesprzeć to potencjalne dzieło, bo jeszcze raz podkreślam, jeżeli ktoś nawet maleńką cegiełkę będzie miał, będziemy później wydawali, bo wydajemy każdego roku kalendarz nasz taki hospicyjny, będziemy rozprowadzali po parafiach w różnych miejscach, też to też będzie cegiełka naszego hospicjum i każdy może mieć taki wkład właśnie tą maleńką taką cegiełkę. Tu nie chodzi o ilości, to może być nawet symboliczne 20 groszy, ale zawsze jakaś kwota, która przybliża do tego decydującego celu, czyli do zakończenia tego dzieła. Nie ma rzeczy niemożliwych.
15: Gość radia Bonton. Reklama.
18: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
19: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
20: Domlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Domlux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
21: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
22: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
23: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
24: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
22: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
24: Twoja definicja dobrego snu.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
25: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
26: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
27: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Słuchacie programu Bonton na dzień dobry, 20 minut po godzinie 8. Moi drodzy, o poranku, tak z samego rana trochę was zaatakowałem tymi ogłoszeniami o pracę. Na portalu supertydzień.pl mamy dość sporo takich propozycji. No i wiecie co, chyba jednak się z tego wycofuję, że nie chciałbym, żebyście pojechali za granicę, bo jakoś tak sam nawet złapałem chęć. Słuchajcie, jak patrzę te ogłoszenia, gdzie na przykład mamy propozycję pracy w Hiszpanii albo na Malcie, no to już robi się ciekawie, tak? No już takie ciekawsze turystycznie miasto, do którego, żeby wyjechać sobie tak normalnie pracując w Polsce, trzeba byłoby wyłożyć kupę kasy, tam jeszcze można zarobić. W Hiszpanii poszukiwany na przykład jest elektryk przemysłowy. No to akurat bym się nie sprawdził, bo żadnych uprawnień w sumie nie mam. No i na Malcie w sumie jest potrzebny technik procesu w dziale produkcyjnym. No może was nauczą, kto wie. Jakbyście chcieli poznać więcej szczegółów, to przypominam, znajdziecie je na naszym portalu supertydzień.pl. Są to ogłoszenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie, więc wystarczy tam też później zadzwonić, podać, jakim ogłoszeniem jesteście zainteresowani. No i tam panie na pewno was pokierują. Minęła już 8:21. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Reklama.
12: Po weekendzie na pewno mamy dużo, dużo rzeczy do nadrobienia w sporcie. No i właśnie to w tej chwili chce zrobić Marcin Petruk. Minęła już 8.30, więc zapraszam sportowych fanów, a raczej fanów sportowych emocji przed radioodbiorniki.
13: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Bonton Radio Sport.
15: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Kolejny punkt na koncie lidera. W sobotę przewodząca swojej grupie w trzeciej lidze Chełmianka bezbramkowo zremisowała ze ścigającym ją Krzą Ostrowiec Świętokrzyski, mówi trener Białozielonych Ireneusz Pietrzykowski.
16: Takie spotkanie bardzo energetyczne, mimo że obie drużyny, widać było, że darzą się szacunkiem i nie chcą się do końca otworzyć, to i tak w przebiegu meczu pokaże ze stron kilka dobrych sytuacji do strzelenia bramki. Dość dużo jakości takiej piłkarskiej. W przebiegu meczu wydaje się, że Krzą w pierwszej połowie szczególnie miał przewagę i tam miał lepsze momenty, natomiast druga połowa już bardziej wyrównana. Chyba oprócz samej końcówki, no to my lepiej w tym momencie meczu funkcjonowaliśmy, ale tak jak powiedziałem, końcówka znowu dla Krzą i dobrze obroniliśmy, stąd 0-0.
15: Następne spotkanie Chełmianka zagra u siebie w sobotę i podejmie Podlasie Biała Podlaska. Podziałem punktów również po bezbramkowym remisie zakończyło się domowe spotkanie ekstraklasowego Motoru Lublin z Górnikiem Zabrze. Po tym meczu zespół z Koziego Grodu znalazł się w strefie spadkowej. Głos zabrał szkoleniowiec drużyny Mariusz Misiura w konferencji po ostatnim gwizdku.
17: Wydaje mi się, że mecz był bardzo zamknięty. Ostatnie dwa tygodnie spędziłem na oglądaniu na żywo Górnika w meczu w Częstochowie i w meczu w Kielcach. I powiem wam szczerze, doceniam się ten punkt z tą drużyną, bo patrząc jak swobodnie ostatnio wygrali na Rakowie, jak swobodnie wygrali na wyjeździe z Koroną Kielce, jak u siebie pokonali mistrza Polski Lech Poznań, to mam zamiar szanować ten punkt i tym bardziej grę na zero z tyłu, bo patrząc jakimi ofensywnymi zawodnikami dysponuje Górnik Zabrze, też jakby ich skuteczność przez te fragmenta gry, to co u nas w jakiś sposób ostatnio nie do końca funkcjonowało, to bardzo mnie cieszy, że był postęp w tym elemencie.
15: Następny mecz ligowy Motor Lublin rozegra dopiero 12 października i na wyjeździe powalczy o punkty z Radomiakiem. Bez punktów natomiast domowy mecz siódmej kolejki w czwartej lidze zakończył Bóg Hanna. Zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa uległ 1-2 po Wiślakowi Końskowala, zaś autorem honorowej bramki był Jakub Daniłosio. Kolejne spotkanie jego drużyna rozegra z kolei w niedzielę, mierząc się na wyjeździe z Lewartem Lubartów.
13: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Bonton Radio.

0: zmieniło się coś ważnego w przepisach. Czy nie mamy do przekazania dla Was jakichś ważnych informacji o korkach, o wypadkach? Właśnie w tej chwili to się wszystko okaże. Wejdzie na światło dzienne. Już w naszym studio Marcin Petruk. Minęła 8:40. Czas na informacje dla kierowców.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jeżeli prognozy się sprawdzą, to w tym tygodniu czeka nas sporo opadów deszczu. To z kolei może przekładać się na parowanie szyb, na co najlepszym sposobem jest włączenie klimatyzacji. Jeśli natomiast problem się będzie powtarzał, trzeba zweryfikować stan filtrów i uszczelek. O widoczność warto zadbać także dlatego, że opady przewidywane są również po zmroku, a niestety noszenie kamizelek odblaskowych poza terenem zabudowanym nie u wszystkich jest normą. Ale deszcz może dawać się we znaki także w mieście, zwłaszcza na tych ulicach, gdzie latarnie emitują żółte światło.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512-835-211.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
4: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
5: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie.

0: dla Lubelskiego 2021-2027.
1: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
2: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
3: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Przeglądam te internety i trafiam właśnie na artykuł, gdzie wyczytałem, że Gorzów Wielkopolski ma najdłuższe kolejki do lekarzy spośród wszystkich miast w najnowszym rankingu. Czyli jak widzicie, jak słyszycie w zasadzie, nasze miasto nie jest najgorsze. Średni czas oczekiwania na wizytę u specjalisty NFZ wynosi tam aż 135 dni. No średni, zaznaczam, to jest tak jak ze średnim wynagrodzeniem, więc i pewnie są takie, które przekraczają ze 3 lata. No ale jakby nie było, średni to 135. To wynik obok innych wskaźników, to ten właśnie wynik sprawił obok innych wskaźników, że w ogóle Gorzów Wielkopolski zajął ostatnie miejsce w najnowszym rankingu najlepszych miast do życia Business Insidera. Taką samą, najsłabszą notę otrzymał tylko Białystok, tylko nie mówcie nikomu, jak tam macie z kogoś z tamtych stron. Wcześniej Gorzów plasował się na 13 pozycji, no teraz troszeczkę to wygląda gorzej. Według danych NFZ zebranych przez portal światprzychodni.pl czas oczekiwania na wizytę mocno różni się w zależności też od specjalisty. Najdłużej trzeba poczekać, uwaga, na gastrologa. 348 dni. Coś mi się wydaje, że w tym terminie to człowiek już będzie 3 razy wyzdrowiał.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Reklama.
4: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A na nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
10: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
11: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
3: Reklama.

0: blisko decyzji o stałych bazach USA w Polsce w grze zachodnie województwa. Tak zwane wybory w Rosji bez zaskoczenia wygrała partia Putina. W Niemczech odwrotnie, partia kanclerza CDU w odwrocie. Fatalny wynik w lokalnych wyborach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Decyzja o stałej amerykańskiej bazie w Polsce być może zapadnie już w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje są na zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w Lubuskiem. W tej sprawie polski minister obrony spotka się pojutrze z szefem Pentagonu. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce może być też jednym z tematów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Nie było niespodzianki w Rosji. Wybory parlamentarne wygrywa putinowska partia Jedna Rosja, która dostała ponad połowę wszystkich głosów. Głosowano także na Krymie i w części Donbasu, gdzie Rosjanie nielegalnie przeprowadzili swoje wybory. W Moskwie za to ostatni dzień trzydniowego głosowania zbiegł się w czasie z atakiem dronów. Jak głosowali Moskwianie?
1: Jedną Rosję.
2: Na jedną Rosję, no bo cóż, jedna Rosja to nasza Rosja. Jak można na nich nie głosować? Głosowałem na partię Nowy Lud tylko dlatego, że nie zależało mi przede wszystkim na jednej Rosji. Liczyłem na to, że nie zdobędą większości, żeby w Dumie nastąpił jakiś ruch.
0: Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do udziału w wyborach. Niemiecka prasa krytykuje kanclerza Friedricha Merza. Twierdzi, że to on odpowiada za porażkę partii CDU we wczorajszych wyborach regionalnych w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim oraz Berlinie. Niektórzy twierdzą, że powinien ustąpić ze stanowiska, inni wzywają, by wytrwał i kontynuował politykę reform. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, gdzie wygrała skrajnie prawicowa AfD, CDU nie przekroczyła 5%. Trochę lepiej poszło w Berlinie. Tam wygrała lewica. USA proponują Chinom współpracę w sprawie sztucznej inteligencji. To ma być system wzajemnego informowania o poważnych zagrożeniach związanych z AI. W tym tygodniu mają się spotkać przywódcy USA i Chin. To jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków w Łodzi. Rusza rewitalizacja dawnego magazynu bawełny. Przez ostatnie lata niszczał, kiedyś należał do fabrykanta Izraela Poznańskiego. Zbudowany z czerwonej cegły powstaną tu m.in. hotel, biura i restauracje. Mówi odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
3: Taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. W taką inwestycję są setki, a nie jak nie tysiące osób zaangażowanych. Od rzeczy projektowych, po rzeczy wykończeniowe.
0: Renowacja będzie kosztować ponad 60 milionów złotych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Czeska Praga ma najlepszych motorniczych w Europie. Wygrali oni europejskie mistrzostwa motorniczych, które w tym roku odbyły się w Warszawie. W rywalizacji wzięło udział 26 drużyn z całej Europy, a także gościnnie ekipa z australijskiego Melbourne. Najlepsza z polskich drużyn z Gorzowa Wielkopolskiego zajęła 12 miejsce.
4: Naprawdę dobre miejsce. Jak na tyle drużyn, to naprawdę dobre miejsce.
5: Nie wiem, czy można sobie wymarzyć lepsze na 26 zespołów. Ja gratuluję swoim ludziom i fajnie, no wypadliśmy dobrze w sytuacji takiej, gdzie my nie mamy jakiejś wielkiej sieci, ale wszystkie te czynności, które wykonali, były przedniej jakości.
0: Mówili Aneta Turek z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie i jego prezes Roman Maksymiak. A jakie były konkurencje? Precyzyjne hamowanie, omijanie przeszkód i jeszcze na przykład koszykówka z okna tramwaju.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Dzisiaj między 14 a 15 w rejonie ulic Lubelskiej, Trubakowskiej i Majdan odbędą się ćwiczenia wojskowe. Mieszkańcy mogą usłyszeć strzały i wybuchy. Organizatorzy uspokajają, to tylko element szkolenia. Druga edycja Tygodnia ze zdrowiem w Chełmie rusza dzisiaj. Mieszkańcy mogą bezpłatnie wykonać m.in. badania poziomu glukozy, cholesterolu i ciśnienia oraz skorzystać z porad specjalistów. Dzisiejsza akcja w Galerii Chełm rozpocznie się o 11. Studnie, drogi, biogazownia i odpady tekstylne. O tych sprawach niedawno rozmawiali radni gminy Leśniowice. Samorząd uspokaja, że małe gospodarstwa nie będą dodatkowo obciążane za korzystanie z przydomowych studni. Bezpłatnie mają być też porządkowane zakrzaczone pasy drogowe. Najwięcej emocji budzi planowana biogazownia, w której wpływu na środowisko obawiają się mieszkańcy.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
9: Sponsorem programu jest Domlux. Polskie Składy Budowlane. Dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: W całej Polsce możliwe dziś opady deszczu, na północnym wschodzie, miejscami w centrum możliwe też burze. Temperatura od 13 do 17 stopni. Najchłodniej dzisiaj na południu, a najcieplej nad morzem. Wiatr umiarkowany, choć na wybrzeżu silny.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
9: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Mam wrażenie, że trochę pogorszyłem jakby wizerunek na skalę całego kraju Gorzowa Wielkopolskiego, więc jeszcze w tej godzinie spróbujemy to trochę naprawić. Tu Dominik Feldman, witam Was w programie Bonton. Na dzień dobry, już 6 minut po 9. A i jeszcze jedno, przecież za dosłownie kilka minut czas na najnowszy odcinek Jana Zielińskiego, Witamina FM. W jego imieniu serdecznie również zapraszam.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Ten tydzień zaczynamy od kwestii profilaktyki w przypadku nowotworów, bo nasza służba zdrowia pod tym kątem się dynamicznie rozwija. Janek Zieliński, zapraszam. Goszcząca dzisiaj u nas specjalistka mówi o kilku programach profilaktyki nowotworowej, które są w naszym kraju dostępne.
3: Dagmara Mokwa, Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie. Obecnie w Polsce funkcjonują trzy programy profilaktyczne. Jest to program profilaktyki raka piersi, skierowany do kobiet od 45 do 74 roku życia. I tutaj badaniem, które proponujemy i do którego zachęcamy, jest mammografia. Obecnie zgłaszalność na badania mammograficzne kształtuje się mniej więcej między 20-25%. Drugim programem profilaktyki jest program profilaktyki raka szyjki macicy, skierowany do kobiet od 25 do 64 roku życia. Testem, który jest wykonywany w ramach programu, jest to test HPV-HR, który określa nam, czy w wymazie znajduje się wirus brodawczaka ludzkiego, DNA wirusa brodawczaka ludzkiego. I tutaj rzeczywiście ze względu na ogromne zainteresowanie nowym testem proponowanym w programie. Od 1 sierpnia zauważamy bardzo dużą zgłaszalność zarówno kobiet młodych, tych 25-26-letnich, ale i również pań starszych. Więc wychodzimy z takiej delikatnej zapaści mniej więcej 10-12% zgłaszalności z ogromną nadzieją, że nowy test da nam bardzo duży wzrost zgłaszalności. Natomiast rzeczywiście na razie jest to jeszcze bardzo niewystarczający procent zgłaszalności. I trzeci program profilaktyczny skierowany do obu płci, czyli i do kobiet, i do mężczyzn w wieku od 50 do 65 roku życia. I tutaj w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego wykorzystujemy badanie kolonoskopowe i zgłaszalność w tym momencie jest również mniej więcej 12-15%. Czyli mówimy o bardzo niewielkim procencie osób, które powinny, a nie zgłaszają się na badania. Wystarczy być osobą ubezpieczoną, spełniać kryterium wieku i po prostu zgłosić się na badanie. Nie jest potrzebne skierowanie, więc nie wymaga to wcześniejszej wizyty u lekarza, czy POZ-u, czy u lekarza specjalisty. Po prostu nasza świadomość i troska o samych siebie powinna generować nam konieczność wykonania takich badań jak kolonoskopia, jak test HPV-HR oraz badanie mammograficzne.
2: Trzeci program, o którym było wspomniane na początku, to profilaktyka raka płuc. W komunikacie Narodowego Funduszu Zdrowia, jaki otrzymała nasza redakcja, możemy wyczytać, że rocznie około 26 tysięcy osób rocznie umiera na tego raka, co stanowi 1/5 wszystkich śmierci z powodu jakiegokolwiek nowotworu w Polsce. Jest to też najczęstszy powód śmierci z całego spektrum nowotworów. Około 90% przypadków jest spowodowanych ciągłym paleniem papierosów i dla osób 50+ wchodzi kompleksowy program profilaktyczny i nie będzie on wymagać skierowania czy pieniędzy. Przynajmniej ze strony pacjenta, bo NFZ akurat szuka realizatorów na drugą połowę października tego roku i m.in. na Lubelszczyźnie znajdzie się przestrzeń dla pacjentów. Dagmara Mokwa podkreśla, jak istotna jest profilaktyka płuc w kontekście nowotworu tej części ciała.
3: To jest bardzo ważna informacja do nas wszystkich. My wiemy, że palenie tytoniu jest najbardziej groźnym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka, wszelkiego raka. To tutaj mówimy o nowotworach bardzo wielu. Całe nasze społeczeństwo powinno zrobić wszystko, żeby osoby palące powyżej 55 roku życia zgłosiły się na to badanie w trosce o samych siebie. Będą miały zagwarantowaną pełną diagnostykę, wsparcie poradni pomocy palących, wsparcie osób, które leczą uzależnienia, więc będzie to sztab lekarzy zajmujących się chorobami płuc, lekarzy, którzy będą oceniać zdjęcia, tą niskodawkową tomografię komputerową, ale i również osoby, które będą miały wykryte zmiany, bądź będą osobami czynnie palącymi, będą miały również zagwarantowaną dalszą opiekę w aspekcie zarówno rzucenia palenia, ale i również leczenia zmian wykrytych w programie.
2: Oczywiście, jeżeli coś więcej będzie w tym temacie wiadomo, to będę Wam dawać znać, ale dzisiaj taka profilaktyczna przypominajka. Dzięki za dzisiaj, miłego dnia i dużo zdrówka dla Was. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
4: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
7: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
1: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
0: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
1: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
0: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
1: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Dzisiaj słuchając radia mogliście się trochę zrazić do Gorzowa Wielkopolskiego, bo jak wam zdradziłem po najnowszych badaniach, po najnowszych rankingach wychodzi, że właśnie Gorzów Wielkopolski ma najdłuższe kolejki do lekarzy spośród wszystkich miast. No ale tak jeszcze trafiłem na kolejne zestawienia z tego miasta, więc może to was troszeczkę podniesie na duchu. Są tańsze mieszkania, chociaż w sumie no... W naszym mieście też bywa różnie, no ale czytam, że średnia cena mieszkania z drugiej ręki właśnie w Gorzowie to 7400 zł za metr kwadratowy. No a jeszcze takie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw to 7900. Czyli no tak w zasadzie by się to pokrywało, czyli po miesiącu pracy można sobie kupić metr mieszkania. Czyli jakieś 30 miesięcy ciągłej pracy, bez jedzenia, bez picia i bez wykorzystywania czegokolwiek za pieniądze, można byłoby sobie pozwolić na kawalerkę. No dobra, miałem polepszyć sytuację Gorzowa, chyba jeszcze bardziej ją pogłębiłem.

0: Reklama.
1: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
2: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
1: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Stary młyn w Chełmie. Tu historia spotyka się z przyszłością. Dzięki funduszom europejskim dawny młyn zmienia się w nowoczesne centrum kultury Stary Młyn. Sala widowiskowa, nowe przestrzenie wystawiennicze, warsztaty, spotkania i miejsce dla waszych pasji. Od teatru i muzyki po działania edukacyjne i artystyczne. Prace już trwają. Wykonywane są m.in. fundamenty oraz warstwy podposadzkowe. To pierwszy krok do stworzenia wyjątkowego miejsca na kulturalnej mapie Chełma. Ponad 44 miliony złotych. Tyle wynosi wartość inwestycji. Z tego blisko 28 milionów 400 tysięcy złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Centrum Kultury Stary Młyn. Nowa przestrzeń dla kultury, edukacji i mieszkańców Chełma. Otwarcie w 2028 roku. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
4: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
5: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Skoro mamy już 9.30, to bardzo proszę Was o skupienie i o uwagę, bo czas na najnowsze wiadomości lokalne Radia Bonton.
9: Eliza Kudalska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton, jest 9.30, zapraszam. Dzisiaj w rejonie ulic Lubelskiej, Trubakowskiej i Majdan odbędą się ćwiczenia wojskowe. Szkolenie zaplanowano w godzinach od 14 do 15. W tym czasie żołnierze będą ćwiczyć na terenie koszar, wykorzystując środki pozoracji pola walki. Mają one umożliwić realistyczne odtworzenie warunków, z jakimi wojsko może spotkać się podczas działań szkoleniowych. Mieszkańcy i osoby przebywające w pobliżu mogą w związku z tym usłyszeć odgłosy strzałów oraz wybuchów. Jak informują organizatorzy, będą one wyłącznie elementem prowadzonych ćwiczeń i nie będą stanowiły zagrożenia dla mieszkańców służby. Proszę więc o zachowanie spokoju i wyrozumiałość. Ćwiczenia zakończą się o godzinie 15. Druga edycja Tygodnia ze Zdrowiem w Chełmie rusza już dziś. Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych. W tym m.in. z pomiaru glukozy, cholesterolu, ciśnienia, a także z porad specjalistów i zajęć edukacyjnych. Wydarzenie zaplanowano w kilku lokalizacjach.
0: 21 września wydarzenie odbędzie się w Galerii Chełmskiej. 22 września w Szkole Policjalnej Medyczne Studium Zawodowym przy ulicy Szpitalnej 50. Natomiast 25 września podczas ekopikniku na Placu Łuczkowskiego. W programie m.in. edukacja diabetologiczna, promocja zdrowego odżywiania, profilaktyka chorób i zatruć oraz wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.
9: Mówi Kacper Jasek z Chełmskiego Magistratu. Dzisiejsza akcja w galerii ruszy o 11:00, a dodatkowo w Cafe Senior odbędzie się transmisja konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich pod hasłem Tworzenie przyjaznego środowiska dla osób żyjących z zespołem otępiennym. Wszystkie osoby zainteresowane tym tematem mogą bezpłatnie wysłuchać konferencji, a cały harmonogram tygodnia ze zdrowiem można znaleźć na stronie Urzędu Miasta.
10: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: Studnie, drogi, spór o biogazownię oraz koszty odpadów tekstylnych to główne tematy, którymi zajęli się niedawno radni gminy Leśniowice. Podczas ostatniej sesji w odpowiedzi na pytania mieszkańców wyjaśniono, że zwykłe gospodarstwa domowe oraz małe gospodarstwa rolne, których dobowe zużycie wody nie przekracza 5 m3, nie będą obciążane opłatami ani dodatkowymi wymogami dotyczącymi przydomowych studni. Nowe regulacje dotyczą wyłącznie większych podmiotów i intensywnego poboru na cele gospodarcze lub duże uprawy. Gmina zapowiedziała jeszcze konsultacje szczegółów z Wodami Polskimi, po czym opublikuje oficjalny komunikat na stronie urzędu. Zarośnięte pasy drogowe zostaną uporządkowane bez obciążania budżetu gminy. Jak poinformowała wójt Joanna Jabłońska, do samorządu zgłosiła się firma, która nieodpłatnie wycina zakrzaczenia, pozyskując w ten sposób surowiec na biomasę. Rozwiązanie poprawi widoczność i estetykę, a władze rozważają udostępnienie tej usługi właścicielom działek prywatnych, wspólnotom wiejskim oraz powiatowi chełmskiemu. Najwięcej emocji wzbudziła na posiedzeniu potencjalna budowa biogazowni lub biometanowni. Mieszkańcy sprzeciwiają się inwestycji, obawiając się uciążliwości zapachowych, powołując się na doświadczenia z pobliskiego Turowca oraz zwiększonego ruchu ciężarówek. Władze gminy wskazują na korzyści gospodarcze, jak choćby nowe miejsca pracy, dodatkowe dochody do budżetu, lokalny rynek zbytu na produkty rolne oraz dostęp do pofermentu. Na koniec omówiono też zmianę przepisów, według których tekstylia traktowane są jako odpad generujący koszty, a gmina w związku z tym podpisała umowę na ustawienie specjalnych pojemników na odzież. Kontenery pojawią się przy Przok w Leśniowicach, a także w Rakołupach, Sielcu, Kumowie i Teresinie, co ma ograniczyć wydatki samorządu. Poruszono również kwestię wymiany oświetlenia w gminie. Sam montaż nowej instalacji oświetleniowej potrwa od 1 do 2 tygodni po zakończeniu etapu projektowego i uzyskaniu zgód. Do czasu jej uruchomienia dotychczasowe lampy pozostaną włączone.
10: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Znasz wszystkich najbliżej kultury, zawsze 20 minut przed godziną 10, czyli dosłownie teraz, ale tym razem 21 września, czyli w poniedziałek, jest Monika Łupkowska. Jeśli chcecie poznać szczegóły wydarzeń kulturalnych, najciekawszych oczywiście w naszym regionie, to posłuchajcie propozycji Moniki.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. 25 września w piątek o godzinie 16 do galerii na piętrze przy ulicy Przechodniej 13 we Włodawie przyjedzie dr Andrzej G. Kruszewicz, ornitolog, lekarz weterynarii, popularyzator wiedzy o zwierzętach i gawędziarz, który od lat zaraża innych swoją pasją do przyrody. Wydarzenie odbędzie się pod intrygującym tytułem Ptasie plotki i zwierzęce sekrety. To spotkanie dla wszystkich, którzy choć raz zatrzymali się przy drzewie, gnieździe, ptaku czy innym zwierzęciu i zastanowili się, co tak naprawdę dzieje się w świecie natury. Organizatorzy zapraszają dzieci, rodziców, dziadków i wszystkich miłośników przyrody, zarówno tych doświadczonych, jak i tych, którzy dopiero zaczynają przyglądać się jej z większą uwagą. Dr Andrzej G. Kruszewicz to postać znana osobom zainteresowanym światem zwierząt. Z wykształcenia jest lekarzem weterynarii, z zamiłowania ornitologiem i podróżnikiem. Od 2009 roku pełni funkcję dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Jest też założycielem i współtwórcą Ptasiego Azylu, miejsca, w którym każdego roku pomoc otrzymują dzikie ptaki wymagające opieki. Na swoim koncie ma liczne książki, publikacje naukowe i popularnonaukowe poświęcone ptakom oraz innym zwierzętom. Znany jest również jako tłumacz literatury ornitologicznej i popularyzator wiedzy przyrodniczej, który potrafi mówić o naturze w sposób przystępny, lekki i pełen humoru. Siłą spotkań z doktorem Kruszewiczem są nie tylko wiedza i doświadczenie, ale przede wszystkim sposób opowiadania. Jego historie pełne są zaskakujących faktów, anegdot i obserwacji zwierzęcych zachowań. Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich zainteresowanych na wydarzenie poświęcone filmowi, teatrowi, a także sztuce aktorskiej. W godzinie 16 w sali widowiskowej przy ulicy Partyzantów 40 odbędzie się pokaz filmu Skrzyżowanie oraz spotkanie z odtwórcą głównej roli Janem Englertem i aktorką oraz koproducentką filmu Beatą Ścibakówną. Spotkanie odbędzie się z udziałem tłumacza polskiego języka migowego. A o czym dzisiaj posłuchamy w podcaście Bliżej Kultury?
4: Nauczyciele, wojskowi z 7 pułku piechoty, aptekarze, a nawet kolejarze. Kto ponad 100 lat temu tworzył pierwsze sztuki teatralne w Chełmie? I jak amatorska sztuki teatralne w Chełmie? I jak amatorska pasja podbiła serca mieszkańców?

0: cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Reklama.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwością wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex. Chełm, Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Aż trudno w to uwierzyć, ale naprawdę nie ma na świecie kraju z populacją między 400 milionów a 1 400 000 000 ludzi. Indie i Chiny mają obecnie po niemal 1,4 miliarda mieszkańców każdy. Razem odpowiadają za 1/3 w ogóle całej ludzkości na Ziemi. Zaraz po nich w rankingu jest jeszcze potężniejszy skok w dół. No i trzecie miejsce zajmują tutaj Stany Zjednoczone, ale z populacją zaledwie około 342 miliony. To oznacza taką dość poważną lukę, wynoszącą ponad miliard ludzi między drugim a trzecim miejscem na świecie. No ciekawe. W praktyce oznacza to, że na świecie po prostu nie istnieje żaden kraj z populacją 400 milionów, 500 milionów, ani nawet 700 milionów, a nawet miliarda w zasadzie mieszkańców. Ranking przeskakuje niemalże bezpośrednio z około 342 milionów do 1,4 miliarda. Dziwne to wszystko, no ale słyszy też się bardzo dużo, że Chińczycy czy Indie po prostu te statystyki przekłamują. Jak jest? Nie wiadomo. Kto to wszystko policzy?
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
1: Reklama.

0: Pociąg potrącił dziecko na torach. Tragedia na Pomorzu. Diesel już średnio po 9 zł, benzyna wkrótce powyżej 8. Weterynarze apelują, by nie przynosić jeży z lasu. Prawie wszystkie są zdrowe, tylko szykują się do snu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na torach. W miejscowości Pszczółki pod Gdańskiem pociąg osobowy śmiertelnie potrącił dziecko. Do zdarzenia doszło poza wyznaczonym przejściem przez tory. Wstrzymano ruch pociągów między Tczewem a Pszczółkami. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Wkrótce barierę 8 zł za litr ma przekroczyć średnia cena benzyny 95. Jest bardzo drogo, ale przynajmniej nie zabraknie paliw, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
1: Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań w sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli. Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
0: Rząd naciska na prezydenta, by ten podpisał ustawę o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych. Karol Nawrocki złożył własny projekt, według którego ceny na stacji paliw mogłyby spaść o 2 zł. Nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu. Apelują o to leśnicy. Co roku właśnie o tej porze trafia wiele zwierząt, które ktoś przyniósł w dobrej wierze, sądząc, że potrzebuje pomocy. A najczęściej to zupełnie zdrowe zwierzęta. Taka sytuacja dotyczy też jeży, które szukają teraz powoli miejsc do hibernacji. Tylko do jednego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Kole w Łódzkiem każdego dnia trafia 10 jeży zupełnie niepotrzebnie. Mówi Alina Sobczyk, opiekun zwierząt w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.
2: Zanim zareagujemy, trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat, na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
0: Do ośrodka w Kole co roku trafia w sumie około 400 tych zwierząt. Tylko 10% naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. Znacznie pogorszyły się warunki do spacerów na szlakach w Beskidach. W nocy padało i mocno się ochłodziło. W niedzielę było 20 stopni, a dziś jest już tylko 11, do tego mgła. GoProwcy proszą turystów o dobry ubiór i warto też zainstalować aplikację na ratunek, mieć przy sobie powerbank. W Gdyni zaczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym o Złotego Lwa będą walczyć m.in. nowe filmy Pawła Pawlikowskiego, Kasi Adamik, Jana Komasy i Agnieszki Smoczyńskiej. 8 filmów pojawi się w konkursie dla młodych. Perspektywy, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
3: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino. Duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach. Aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, twórczyń, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
0: Przewodniczącym konkursu głównego jest Krzysztof Zanussi. Dziś ostatni dzień na to, by zagłosować na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego, który odpowiada za emisję wspólnej waluty. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 2 tygodnie zgrupowania i 4 mecze w Lidze Narodów. To będzie intensywny czas dla naszej piłkarskiej kadry. Polacy zbiorą się dziś w Warszawie, a w piątek rozegrają pierwszy mecz po spadku do Dywizji B u siebie z Bośnią i Hercegowiną. Potem mają wyjazdowe mecze ze Szwecją, domowy z Rumunią i wyjazdowy z Bośnią. Jan Urban powołał 26 piłkarzy, ale 2 już mu wypadło. Bramkarz Kamil Grabara zerwał więzadło w kolanie, a napastnik Adrian Benedyczak złamał nadgarstek. W kadrze nie ma wprawdzie Oskara Pietruszewskiego, ale warto notować, że utalentowany pomocnik jest już w pełni zdrowy i po raz pierwszy w tym sezonie pojawił się wczoraj na boisku. Wszedł w 85. minucie hitowego starcia między FC Porto a Benficą Lizbona, które jego zespół wygrał 3-1. Kadrowicze, czyli Jan Bednarek i Jakub Kiwior, zagrali dla Porto pełne 90 minut, a Jakub Kamiński mecz obejrzał w całości z perspektywy ławki rezerwowych Benfiki. Co ciekawe, żaden z wybrańców Jana Urbana nie strzelił weekend gola. Znamy już 3 pary ćwierćfinałowe na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Polacy po gładkiej wygranej z Łotwą zmierzą się jutro z Niemcami, którzy niespodziewanie pokonali Bułgarię 3-2. To dobra wiadomość dla nas, bo przecież przegraliśmy z Bułgarią w fazie grupowej, mówi Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener.
5: My jesteśmy faworytami tych miejsc i musimy pokonać wszystkich, czy Francuzów, Włochów, Niemców, Bułgarów, wszystko jedno, żeby zdobyć Mistrzostwo Europy. Musimy wygrać ze wszystkimi, ale w Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika. Na pewno jest to chyba na dzisiaj taka jedna z najbardziej największych niespodzianek, może sensacji nawet całego turnieju.
4: W ćwierćfinałach Francja zagra z Rumunią, a Włochy z Finlandią. Dziś w ostatnich meczach 1/8 finału Słowenia zmierzy się z Serbią, a Belgia z Czechami. Dzięki Warszawa nie zagrają w koszykarskiej lidze mistrzów FIBA. W finale turnieju eliminacyjnego w bułgarskim Samokowie polski zespół przegrał z niemieckim Rasta Wechta 82-93. To oznacza, że Dziki zagrają w Pucharze Europy FIBA. W lidze mistrzów zagra Legia Warszawa jako zdobywca krajowego tytułu w poprzednim sezonie.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Najchłodniej dzisiaj na południu Polski 13-14 stopni, w centrum trochę cieplej 15, a na północy i na zachodzie do 17. Wszędzie niebo mocno zachmurzone i wszędzie może padać. Na północnym wschodzie, miejscami w centrum możliwe też burze. Uwaga, nad morzem bardzo silny wiatr.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Dzisiaj było już o Gorzowie Wielkopolskim, było też o Chinach, Indiach i o Stanach Zjednoczonych. A no właśnie, i do Stanów Zjednoczonych, tych ostatnich, za moment się przeniesiemy. Sprawdzimy kilka ciekawostek dotyczących właśnie Stanów, które mogą Was mocno zdziwić. Zostańcie razem z nami, tu program Bonton na dzień dobry. Witam Was 7 minut po godzinie 10. Przy mikrofonie Dominik.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Miały dzisiaj pojawić się ciekawostki o Stanach Zjednoczonych, no to lecimy sobie do USA. Tam robiąc sobie zakupy, to pamiętajcie, że w większości Stanów cena na metce prawie nigdy nie jest ceną, jaką zapłacicie przy kasie. Podatek podobno jest doliczany dopiero na samym końcu, także możecie trochę się zdziwić. Ale pewnie dla tubylców nie jest to nic dziwnego. Nie ma tam podobno też płatnego urlopu macierzyńskiego. Prawo gwarantuje jedynie 12 tygodni bezpłatnego urlopu i to tylko w firmach zatrudniających jeszcze co najmniej 50 osób. Przeciętny pracownik sektora prywatnego w USA dostaje rocznie zaledwie około 10 dni płatnego urlopu. Czyli u nas lepiej. Od 20 chyba 1 do 20 nawet 6, także coś pięknego. No i najgorsza sprawa na sam koniec. Niektórzy Amerykanie w ogóle unikają wzywania karetki, dlatego że obawiają się przed wystawionym rachunkiem. Czyli tak zwany paragon grozy nawet obowiązuje w Stanach Zjednoczonych.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510-270-769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
7: Z wiadomościami sportowymi dzisiaj już po raz drugi w poniedziałek przychodzi do naszego studia Marcin Petruch, więc proszę bardzo, oddajemy Ci głos.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Cement Gryf Chełm z kolejnym medalem w światowej stawce. Po krążek sięgnął Hubert Sidoruk, który brał udział w międzynarodowych mistrzostwach Polski, a te w weekend rozegrały się w Piotrkowie Trybunalskim. Więcej wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
11: Hubert, pierwsze walki eliminacyjne w swojej grupie bardzo dobrze zagrał, zwyciężył walki przez położenie na łopatki, co dało mu pierwsze miejsce w grupie i do finału stanął naprzeciwko niego zawodnik z Niemiec, Lei Lewis. Walka była zaplanowana taktycznie oczywiście na zwycięstwo Huberta Sidoruka. No niestety Hubert dał sobie zapiąć uchwyt, przeciwnik wykonał dwie akcje, jedna po drugiej, dwie akcje techniczne. No i Hubert później już niestety nie zdążył odrobić tych punktów, no i musiał uznać wyższość zawodnika z Niemiec.
10: Do zmagań w Piotrkowie Trybunalskim zapaśnika Cementu Gryfa przygotował trener Krzysztof Gajek. Kolejne zespoły mają za sobą drugą kolejkę drugiej edycji amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet organizowanej przez Astra Leśniowice. W obu grupach szans rywalkom nie dały zespoły gospodyń. W pierwszej lidze Astra pokonała Zadry i Dzikie Kotki. Więcej kapitan Magdalena Tarajko.
12: Emocje powoli opadają, ale duma i radość wciąż nas siedzą. Wygrana 2-1 po ciężkim tiebreaku z Zadrą, czyli mistrzem poprzedniego sezonu, oraz bezbłędne 2-0 z aktualnym liderem, drużyną Dzikich Kotek, pokazały, że nasz zeszłoroczny srebrny medal nie był przypadkiem i stale idziemy do przodu. W szatni była pełna euforia, ale wiemy, jak długa jest droga po najwyższe cele. Ten sukces nas napędza, zachowujemy pełną koncentrację i skupiamy się na kolejnych wyzwaniach.
10: W drugiej lidze także dominowała ekipa Astry Leśniowice bez straty seta, pokonując drugi skład Dzikich Kotek, jak też zespół NNN Women. O szczegółach kapitan Anna Ufnal.
13: Oba spotkania udało nam się wygrać w dwóch setach, ale przede wszystkim cieszy nas nasza gra, walka o każdą piłkę i to, że jako drużyna potrafiliśmy zachować koncentrację do końca. To dopiero początek ligi, więc na pewno jest jeszcze nad czym pracować. Będziemy trenować, wyciągać wnioski i walczyć w kolejnych meczach. Najważniejsze, że dobrze zaczęłyśmy i mamy świetną atmosferę w zespole.
10: Następna kolejka drugiej amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet rozegra się w najbliższy weekend.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
14: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Okazuje się, że na dożynkach w kilku podkrakowskich gminach pojawił się fiskus, ale nie po to, żeby zobaczyć, jak pięknie ludzie się bawią, czy skosztować przepysznych rzeczy na stoiskach kół gospodyń wiejskich, tylko po to, żeby skontrolować, czy tam wszystko się zgadza. No i oczywiście kilka nieprawidłowości wyszło na jaw. Teraz wiele kół gospodyń wiejskich się po prostu trzęsie przy lepieniu pierogów, no i te pierogi się wszystkie gdzieś tam mogą rozwarstwiać przy gotowaniu. Wcale się nie dziwię zresztą. A więc nawet i teraz po tym weekendzie, tak na świeżo, wiele kół gospodyń wiejskich może jest już po takiej kontroli. Miejmy nadzieję, że nie będzie ich zbyt wiele, ale jeśli faktycznie będą one kontynuowane, no to jeszcze trochę i faktycznie, kupując sobie pierogi u waszego ulubionego KGW, dostaniecie paragon.

Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: nielekanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
1: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Przenosimy się ze Stanów Zjednoczonych, z Gorzowa Wielkopolskiego przez Chiny i Indie aż do Poznania. Podobno tam deweloper zrobił z 22 mieszkań 56 mikrokawalerek. No ale niestety pojawiła się kontrol, no i nadzór budowlany kazał mu wszystko cofnąć. Sprawa dotyczy ponad 100-letniej kamienicy w centrum Poznania. W miejskim archiwum odnaleziono dokument z 2011 roku, z którego wynika, że w budynku znajdowały się 22 lokale mieszkalne. Dzisiaj jest ich aż 56, no skromnie więcej. Aż 41 z nich ma powierzchnię mniejszą niż 25 metrów kwadratowych, a jedno zaledwie około 10 metrów kwadratowych. No niemalże jak taka mała klitka właśnie w hotelu. Nadzór budowlany uznał, że tak duża różnica oznacza faktyczny podział istniejących wcześniej lokali przeprowadzonych bez wymaganego zgłoszenia. No i 19 sierpnia decyzję nakazującą przywrócenie budynku do stanu pierwotnego otrzymał wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego. Problem w tym, że większość mikrokawalerek już znalazła nabywców. Ewentualne wykonanie decyzji oznaczałoby ingerencję w już sprzedane nieruchomości, co pewnie będzie rodziło pytania o księgi wieczyste, no i pieniądze zainwestowane przez właścicieli. Jak wyobrażacie sobie, kawalerki są drogie, tak mikrokawalerki pewnie jeszcze bardziej.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
2: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
2: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. 104.

0: Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to miejsce na ewentualną bazę USA. Uwaga, lekkomyślni turyści, Cyber Ranger w Tatrach ma na was oko. 96-letni Sobiesław Zasada wraca na trasę. Weźmie udział w rajdzie samochodowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to prawdopodobne lokalizacje stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Jutro w Nowym Jorku mają na ten temat rozmawiać prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, a pojutrze minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma ustalać szczegóły z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Wśród polskich polityków panuje zgoda co do tej inicjatywy. Szymon Kępka.
1: Obecność amerykańskich wojsk to jedna z głównych kwestii w rozmowach Polski z USA. Tematem zajmie się szef MON. W rozmowie z szefem Pentagonu przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki także tą sprawą ma się zająć. Andrzej Szejna z Lewicy.
2: Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
1: Wśród lokalizacji bazy w Polsce wymienia się okolice Wrocławia. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
3: Myślę, że infrastrukturalnie Wrocław rzeczywiście ma wiele atutów i okolice Wrocławia, więc trzymam kciuki.
1: Amerykańska baza łączy polityków. Tutaj także zgoda ze strony Konfederacji. Witold Tomanowicz.
4: Stała baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa Polski.
1: Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie planują ograniczenie swojej obecności we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech.
0: Będzie kolejna próba zakończenia wojny w Ukrainie. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w cztery oczy mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić i nawet jeśli nie zakończy wojny, to może sprawić, że jak się wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji. Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrze Parku Narodowym. To strażnik parku, pracownik, który przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób. Najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami i przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolony. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak wygrał za kierownicą Porsche 911. Argentyńskie media nazwały go wtedy El Polaco Volador, czyli latającym Polakiem. Zasada i tym razem jedzie za kierownicą Porsche z takim samym numerem bocznym 405. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Kolejosz już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem strzelił aż 5. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec był zaskoczony tym, jak łatwo jego zespół oddał 3 punkty.
5: Bardzo dziwne spotkanie, bo mam takie wrażenie, że bardzo łatwo traciliśmy bramki i ciężko mi nawet wytłumaczyć, jak jest to na dzisiaj możliwe, że w tak prosty sposób doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy 3 gole.
0: W pozostałych wczorajszych meczach Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin z Wisłą Płock 0-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, ma 3 punkty przewagi nad Legią i nad Lechem, ale kolejo już ma jeden mecz rozegrany mniej.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Na osiedlu dyrekcja przy ulicy Jedność powstanie zielony parking na około 60 miejsc. Urzędnicy ogłosili przetarg na realizację projektu z budżetu obywatelskiego. Inwestycja za 560 tysięcy złotych ma ukrócić dzikie parkowanie w tym miejscu. Wczoraj chór ziemi chełmskiej Hejnał imienia Mieczysława Niedźwieckiego świętował 60-lecie istnienia. Uroczysty koncert pod dyrekcją Danuty Bałki-Kozłowskiej był okazją do wspomnień, spotkań po latach oraz wręczenia odznaczeń. Minionego weekendu chełmscy policjanci zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących. Rekordzista z ponad 3 promilami doprowadził do kolizji. Na ulicy 11 listopada stracił auto i prawo jazdy. Do sądu trafił też sprawę pijanego kierowcy z Dorohuska oraz cyklisty zatrzymanego w Chełmie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Początek tygodnia pochmurny i deszczowy, na północnym wschodzie nawet burze. Poza tym chłodniej niż ostatnio. Na południu Polski 13 stopni, w centrum 15, na północy i zachodzie do 17, a odczuwalną temperaturę jeszcze trochę obniży nam wiatr. Przeważnie umiarkowany, a to już bywa nieprzyjemne, a nad morzem bardzo silny.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
11: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
12: Jak kiedyś kontrolowano ruch pociągów? Za chwilę sprawdzimy, jak ta historia wyglądała prawie 200 lat temu. Będziemy sprawdzać, jak to kiedyś wyglądało wszystko na kolei. Zostańcie razem z nami, tu program Bonton na dzień dobry na antenie naszego radia i pewnie u Was też. Na zegarach już 6 minut po 11:00.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Dom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Ostatnio sporo zamieszania wokół kolei, no to teraz trochę czas przyjrzeć się historii. Słuchajcie, zanim powstała sygnalizacja świetlna na kolei, no to jej rolę pełnili ludzie. Po prostu policjanci kontrolowali ruch pociągów, którzy byli rozstawieni wzdłuż torów co 1,5 kilometra. System ten działał na Liverpool and Manchester Railway, czyli pierwszej na świecie międzynarodowej takiej linii kolejowej otwartej w Anglii, dokładnie 15 września 1830 roku. Była to pierwsza linia korzystająca wyłącznie z napędu parowego, w pełni dwutorowa i mająca w ogóle jakiekolwiek systemy sygnalizacji. Sam mechanizm był bardzo prosty, no bo stał sobie policjant prosto, z rozłożonymi ramionami, mam nadzieję, że nie przez cały dzień. Oznaczało to, że tor przed nim jest po prostu wolny i bezpieczny. Jeśli natomiast stał swobodnie, albo w ogóle nie było go na posterunku, oznaczało to przeszkodę na trasie i konieczność zatrzymania się. Z czasem system rozwinięto też o ręczne flagi, czerwona nakazywała natychmiastowe zatrzymanie pociągu, a zielona pozwalała jechać dalej, ale z zachowaniem oczywiście ostrożności. Dodatkowo niebieska flaga jeszcze się tam pojawiała i tak dalej, i tak dalej. Jeśli pociąg zepsuł się gdzieś na trasie, co ciekawe, to policjant musiał przebiec ponad kilometr w stronę nadjeżdżającego składu, żeby zdążyć go ostrzec i zatrzymać. W takiej sytuacji pewnie większość kandydatów, którzy chcieliby w obecnych czasach iść do policji, musieliby wykonywać podobne zadania, stwierdziliby, że praca jest wyczerpująca, nudna i bardzo stresująca. Wtedy to już dopiero byłyby pustki.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować.

0: kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
3: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
2: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
3: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
2: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
3: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
4: Reklama.
5: Jeszcze pół godziny nam brakuje tylko do południa. W samo południe wiadomości z kraju i ze świata. No już teraz lokalnie przyglądamy się sytuacji na naszym podwórku. To posłuchajcie naszych lokalnych wiadomości. Minęła już 11:30.
6: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton o 11:30. Eliza Kudalska-Nowosad. Na drodze do realizacji znalazł się nareszcie projekt dotyczący budowy zielonego parkingu przy ulicy Jedność w Chełmie. Nareszcie, bo jak punktowali na jednym z ostatnich posiedzeń niektórzy chełmscy radni, trudno przekonywać mieszkańców do aktywnego udziału w budżecie obywatelskim miasta, gdy tak długo muszą czekać na wykonanie projektów z jego poszczególnych edycji. Zielony parking na osiedlu Dyrekcja to pomysł zgłoszony do budżetu w 2025 roku i poparty ponad 1500 głosami mieszkańców. Chełmscy urzędnicy ogłosili przetarg na wykonanie tego zadania, czyli utwardzenie terenu ażur płytami. Ma to umożliwić przesiąkanie wody do gruntu, a nazwa zielony nawiązuje do możliwości wzrostu trawy w oczkach tych płyt. Parking ma obejmować około 50-60 miejsc. Koszt zadania oszacowano na 560 tysięcy złotych. Autor projektu podkreślił, że w jego wniosku ważne jest zadbanie o miejscowe drzewa i takie skonstruowanie dokumentacji, by nie przewidywała wycinki żadnego z nich. Budowa parkingu ma zakończyć proceder dzikiego parkowania na trawie z tym nieużytku. Wczoraj chór ziemi chełmskiej hejnał 60-lecie swojego istnienia zaakcentował uroczystym koncertem. Święto zespołu było okazją do spotkań po latach, gratulacji, wręczenia odznaczeń i wyróżnień oraz przypomnienia jego dziejów, także historii poszczególnych członków.
7: Czesław Zwolak. W chórze śpiewam od 1974 roku do 2023. W sumie prawie 50 lat. No, śpiewem to miałem do czynienia dość długo, bo troszkę próbowałem na akordeonie grać, trochę w rodzinie śpiewaliśmy. Mój brat też jakieś uzdolnienia muzyczne ma, bo też należy do chóru kościelnego w Garbowie, gdzie jest lekarzem, pracuje. Muzyka była zawsze, oprócz zawodu, bo lekarzem jestem, także bardzo lubię swój zawód, no i bardzo lubię śpiewać. To jest taka odskocznia.
6: Formacja działa pod patronatem Stowarzyszenia Chór Ziemi Chełmskiej Hejnał i nosi imię Mieczysława Niedźwieckiego. Dyrygentem jest Danuta Bałka-Kozłowska, a korepetytorem chóru Bogdan Depta.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: 3 kierowców na podwójnym gazie zatrzymali w miniony weekend chełmscy mundurowi. Rekordzistą był 54-latek, który podczas jazdy ulicą 11 listopada nie zachował odstępu za poprzedzającym go Audi, finalnie uderzając w jego tył. Podczas zatrzymania okazało się, że sprawca kolizji ma w organizmie znacznie ponad 3 promile. Mężczyzna stracił uprawnienia i samochód, a o jego przyszłości zadecyduje sąd. Blisko 2 promile to z kolei wynik 59-letniego kierowcy z Ukrainy, który został zatrzymany podczas kontroli ciężarowego Volvo na przejściu granicznym w Dorohusku. Niecały promil wydmuchał natomiast 43-letni hełmianin, który podczas jazdy rowerem wzdłuż Alei Armii Krajowej zwrócił uwagę policjantów. Ze swojego zachowania cyklista będzie tłumaczył się przed sądem. Bezpieczeństwo pieszych w rejonie szkoły podstawowej przy ulicy Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym było przedmiotem wrześniowej interpelacji radnego Mariusza Gramsa. Radny ponowił swoje zapytanie o stan infrastruktury drogowej, nawiązując do pism kierowanych w tej sprawie już 2 lata temu. Ulica Lubelska jest drogą powiatową, w związku z czym za jej utrzymanie, stan nawierzchni oraz organizację ruchu odpowiada zarządca drogi z samorządu powiatu chełmskiego. W odpowiedzi na interpelację burmistrz Gabriel Adamiec przedstawił wykaz działań i pism kierowanych przez miasto do władz powiatu. 10 marca tego roku Urząd Miasta wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych z wnioskiem o uzupełnienie ubytków w nawierzchni oraz brakującego oznakowania. 2 lipca miasto ponowiło wniosek do starostwa, wskazując na konieczność wykonania prac. 19 sierpnia do starostwa przekazano pismo z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie po kontroli dróg wokół szkoły, która obejmowała stan infrastruktury oraz kwestie bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych. Burmistrz zapewnił, że miejski samorząd stale monitoruje stan dróg powiatowych przebiegających przez Rejowiec Fabryczny.
1: Bonton Radio. Na dziś.

0: Jarosław Hołota ma już teraz dla Was przegląd kartki z kalendarza. Sprawdzimy jakieś pewnie ważne daty w życiu artystów muzycznych, których pewnie lubicie, śledzicie, a być może jeszcze tych ciekawostek nigdy nie słyszeliście.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota z tej strony. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 21 września i sprawdzamy, jakie wydarzenia i rocznice witają nas na początku nowego tygodnia. Zaczynamy w roku 1934. 21 września urodził się Leonard Cohen, genialny kanadyjski poeta, pisarz i pieśniarz o niepowtarzalnym, głębokim głosie, autor takich arcydzieł jak Hallelujah czy Suzanne. Przenosimy się do roku 1947. Swoje 79. urodziny obchodzi dzisiaj Don Felder, wybitny amerykański gitarzysta i kompozytor, wieloletni muzyk legendarnej formacji Eagles, z którą stworzył ikoniczną linię gitarową w utworze Hotel California. W kalendarzu zapisujemy rok 1954. 21 września na świat przyszedł Phil Taylor, znany jako Filthy Animal, ceniony brytyjski perkusista, który przez wiele lat współtworzył potężne brzmienie heavy metalowej legendy Motorhead. Zaglądamy do roku 1981, dokładnie 45 lat temu. Brytyjski duet synth-popowy Soft Soul zdobył pierwsze miejsce na wyspiarskiej liście przebojów ze swoim nieśmiertelnym hitem Tainted Love. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która we wrześniu tamtego roku opanowała stacje radiowe na całym świecie. Przenieśmy się o 28 lat wstecz. Projekt Daft Punk, a dokładniej uwielbiany duet Stardust, zaprezentował swój jedyny, ale absolutnie ikoniczny klubowy przebój Music Sounds Better With You. Hipnotyzujący sample, potężny rytm i niesamowicie lekki, słoneczny klimat uczyniły z tej kompozycji jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych tanecznych hymnów końca lat 90. To idealny, pełen pozytywnej energii wstęp na nowy tydzień na 104,9 FM. Zamykamy dzisiejsze archiwum z genialnym tanecznym rytmem. Stardust przed nami.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
7: Słuchajcie, Radia Bonton, już 10 minut nam tylko brakuje do południa. Dniuweczka nam fajnie powoli ulatuje. Za 10 minut czas na wiadomości z kraju i ze świata. Jak zwykle na nie serdecznie zapraszam. Jeszcze wam na ten moment nie będę zdradzał, co w nich będzie się zawierać. Sami zresztą usłyszycie dosłownie za 10 minut.

0: Ja przy okazji was też zapraszam was również na jutro, bo po godzinie 7 także będę razem z wami i dla was. Od czwartku będzie delikatna zmiana, bo już tu dogadałem z Kamilem, że mnie zastąpi, po to, żebym mógł sobie iść spokojnie na jakiś delikatny urlop, także na ten moment jeszcze nikomu nie mówcie, że mnie nie będzie na przykład jutro czy pojutrze, bo jeszcze będę, dopiero zniknę bliżej czwartku. Także trzymajcie się, słyszymy się jutro, przypominam, po godzinie 7. Dzięki za dziś, no i przypominam, zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata dosłownie za 9 minut.
1: To jest Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
4: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA. Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Reklama.
7: Bonton.

0: Kolejna rozprawa Sebastiana M. Czy zapadnie wyrok w sprawie tragedii na Jedynce? Zmarł jeden z mężczyzn postrzelonych w Bukownie w Małopolsce. Zima w górach. Zajrzymy w Tatry. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po raz kolejny stawił się dziś w sądzie Sebastian M. Oskarżono o spowodowanie przed 3 lata wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Według prokuratury mężczyzna jechał ponad 300 km na godzinę i uderzył w samochód, którym podróżowało małżeństwo z dzieckiem. Pojazd się zapalił, a 3-osobowa rodzina spłonęła. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Bartosz Kądziołka. Powiedz, czy w tej sprawie możemy spodziewać się szybkiego wyroku?
1: Mało prawdopodobne, bo obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Dziś przed sądem zeznawać ma 3 biegłych. Na poprzedniej rozprawie do jednego z nich obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
2: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
1: Tak komentował to prokurator Aleksander Duda.
3: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
1: Niewykluczone, że ogromna liczba pytań padnie również dzisiaj. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
0: W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj wraz z drugim mężczyzną został postrzelony w Bukownie w Małopolsce. W wyniku policyjnej obławy został zatrzymany 52-letni mieszkaniec tego miasta. Jest podejrzewany o oddanie strzałów. Miały one paść z broni czarnoprochowej. Posiadanie jej nie wymaga zezwolenia. Lżej ranny 36-latek zeznał, że on i 44-latek nie znali napastnika. Zauważyli go dopiero, gdy strzelał do nich z lasu. Nie wiadomo, dlaczego to robił. Zostanie dziś doprowadzony do prokuratury i usłyszy zarzuty. Nauczycielka przygotowująca lekcje chemii z obrażeniami ewakuowano 80 uczniów. To w podstawówce w Wielczu-Laskowicach. Według strażaków nie doszło do wybuchu, ale niekontrolowanej reakcji chemicznej. Nie było zagrożenia dla uczniów i innych osób przebywających w szkole. Pogotowie zabrało nauczycielkę do szpitala. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
4: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 centymetrów.
0: Nocą kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Maria Chwalińska pokonała słowacką tenisistkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Kolejną rywalkę finalistka tegorocznego French Open pozna jutro. Będzie nią triumfatorka pojedynku między Ukrainką Oleksandrą Ołynikową a Amerykanką Vivian Wolf.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Pochmurno, ale od czasu do czasu pojawia się słońce. Spodziewajcie się też przelotnych opadów deszczu, miejscami burz, lokalnie grad, a w Tatrach i wysoko w Beskidach możliwy śnieg. I na Podhalu najchłodniej maksymalnie 9 stopni, około 15 w centrum i nad morzem, 18 na zachodzie kraju.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
8: 5 po 12, Jarek Hołota przy mikrofonie na 104,9 FM. Witam Was gorąco w poniedziałkowym rytmie dnia. Zaczynamy od serdecznych życzeń imieninowych. Dziś świętują Bernard, Jonasz oraz Protazy. Wszystkiego co najlepsze. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, a przed nami ostatnie 2 doby kalendarzowego lata. Równonoc jesienna czeka nas w nocy z wtorku na środę, ale dzisiaj na antenie wciąż stawiamy na słoneczną energię i uśmiech bez recepty. Będę z Wami tradycyjnie do 17:00. Startujemy.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu! Gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Dumont i Ocean Drive w rytmie dnia w Radiu Bon Ton. Końcówka września to ostatni moment na lokalne polskie arbuzy i melony. Czy wiecie, że zawarta w nich cytrulina wspiera rozszerzanie naczyń krwionośnych i dotlenienie mózgu? Zamiast trzeciej kawy w poniedziałkowe południe, szklanka świeżego soku z arbuza potrafi podnieść koncentrację o ponad 20% bez efektu nagłego spadku energii. No, prosty, naturalny sposób na efektywny początek tygodnia. No, a na 104,9 FM serwujemy równie odświeżające brzmienia. James Blunt przed nami.

0: Reklama.
1: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
2: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
1: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio Sport.
10: Marcin Petruk, zapraszam. Bez bramek zakończyło się domowe spotkanie ekstraklasowego Motoru Lublin, który podejmował u siebie Górnika Zabrze. Tylko jeden punkt dodany do konta sprawił, że zespół szkolony przez Mariusza Misiurę znalazł się w strefie spadkowej.
11: Wydaje mi się, że mecz był bardzo zamknięty. Ostatnie dwa tygodnie spędziłem na oglądaniu na żywo Górnika w meczu w Częstochowie i w meczu w Kielcach. I powiem wam szczerze, doceniam się ten punkt z tą drużyną, bo patrząc jak swobodnie ostatnio wygrali na Rakowie, jak swobodnie wygrali na wyjeździe z Koroną Kielce, jak u siebie pokonali mistrza Polski Lech Poznań, to mam zamiar szanować ten punkt i tym bardziej grę na zero z tyłu, bo patrząc jakimi ofensywnymi zawodnikami dysponuje Górnik Zabrze, też jakby ich skuteczność przez te fragmenta gry, to co u nas w jakiś sposób ostatnio nie do końca funkcjonowało, to bardzo mnie cieszy, że był postęp w tym elemencie.
10: Mówił trener lubelskiego Motoru w pomeczowej konferencji. Kolejne spotkanie jego drużyna rozegra na wyjeździe z Radomiakiem Radą. Jeden punkt po ostatniej dotychczasowej kolejce zgarnął również zespół Chełmianki. Lider swojej grupy w trzeciej lidze mierzył się w Ostrowcu Świętokrzyskim z miejscowym Krzo, ale w spotkaniu nie padła ani jedna bramka.
12: Takie spotkanie bardzo energetyczne, mimo że obie drużyny, widać było, że darzą się szacunkiem i nie chcą się do końca otworzyć, to i tak w przebiegu meczu pokaże ze stron kilka dobrych sytuacji do strzelenia bramki. Dość dużo jakości takiej piłkarskiej. W przebiegu meczu wydaje się, że Krzysztof pierwszy połowie szczególnie miał przewagę i tam miał lepsze momenty, natomiast druga połowa już bardziej wyrównana. Chyba okres samej końcówki, no to my lepiej w tym momencie meczu funkcjonowaliśmy, ale tak jak powiedziałem, końcówka znowu dla Krzysztofa i dobrze obroniliśmy, stąd 0-0.
10: Mówił trener biało-zielonych Ireneusz Pietrzykowski. Następne spotkanie Chełmianka zagra u siebie w sobotę i podejmie Podlasie Biała Podlaska. punktów do sezonowego dorobku nie dopisał z kolei czwartoligowy Bóg Hanna. Zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa uległ 1-2 po Wiślakowi Końskowola, zaś autorem honorowej bramki był Jakub Daniłosio. Kolejne spotkanie Bóg Hanna rozegra w niedzielę, mierząc się na wyjeździe z Lewartem Lubartów.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Let me be in your arms. Let me be in your arms. To Sony Fodera i Libianka w rytmie dnia na 104,9 FM. Już za chwilę Eliza Kuderska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski i Kroniki Miasta.
1: Bon Ton Radio 104,9.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Sejmie od kilku lat ukazuje się jednodniówka Ziemia Chełmska. Przypominali dziennikarze Sztandaru Ludu Chełmianom na łamach gazety z 12 października 1971 roku i dodali, że to właśnie wtedy ukazał się kolejny 28-stronicowy numer tego pisma. Zamieszczono w nim wiele interesujących artykułów, wspomnień, opowiadań i wierszy. Całość ilustrowana była zdjęciami i przerywnikami. Wzrok przyciągała barwna okładka i pomysłowa szata graficzna. Na uwagę zasługiwały m.in. artykuły Zbigniewa Waldemara Okonia poświęcone tryptykowi o chełmskiej drukarni, Stanisława Skibińskiego o podziemiach kredowych w Chełmie czy Leszka Eliaszczuka na temat tropów instrumentów gęślopodobnych.
1: Zwykle prezentujemy materiały z jednodniówek Ziemia Chełmska. Tym razem właściwie tylko taką informację o samym numerze zamieszczoną w Sztandarze Ludu. Zresztą takie informacje o pojawianiu się kolejnych jednodniówek często były zamieszczane. Taka oczywiście krótka charakterystyka, wskazanie jakie materiały, jacy autorzy i można powiedzieć autorzy tradycyjnie, bo Stanisław Skibiński jak najbardziej o podziemiach chełmskich, nawiasem mówiąc, bardzo ciekawy i interesujący materiał oparty o archiwalia. No taki materiał, do którego warto wracać, bo wiele szczegółów, które zostały tam umieszczonych, są rzeczywiście niezwykle ważne. O takim bieżącym funkcjonowaniu Chełma, no z jakimś jednak takim elementem propagandowym nie ma co ukrywać. No i sporo poezji, sporo opowiadań. Właśnie ten numer Ziemi Chełmskiej tym się charakteryzował. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden artykuł. Artykuł, taka w zasadzie niewielka notatka autorstwa Andrzeja Wałkowieckiego. No i jest to okazja do przypomnienia osoby bardzo ważnej, jeśli chodzi o Radio Bonton. Przez wiele lat współpracował, no niestety już nie żyjący. No i warto tutaj zwrócić uwagę, że pojawił się jako jeden z autorów tekstów w jednodniówce Ziemia Chełmska. Artykuł był skromny, dotyczył przedsiębiorstwa Transpet, no ale warto zasygnalizować, że rzeczywiście taki materiał Andrzej Wałkowiecki przygotował. No tak, co jest też utyskiwanie, że mały nakład, no ale 1000 egzemplarzy to nie był zbyt mały nakład, biorąc pod uwagę dzisiejsze nakłady publikacji regionalnych, więc trzeba przyznać, że też na to trzeba tak z perspektywy czasu popatrzeć. Dosyć staranna szata graficzna, zresztą w artykule też jest o tym mowa, Jerzy Grossman, też już niestety nieżyjący, chełmski plastyk przygotował, a w samym tekście też się pojawiały materiały przygotowane przez Tadeusza Ścibiora, który też regularnie dosyć współpracował z Ziemią Chełmską. W sumie dosyć ciekawy numer, co prawda brakuje tam takich informacji konkretnych, zwykle taki zestaw się pojawiał, jeśli chodzi o życie kulturalne, literackie Chełma, ale jeśli chodzi o te inne materiały wspomnieniowe, chociażby to rzeczywiście ten numer Ziemi Chełmskiej był niezwykle interesujący.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
6: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
7: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis. Fundacja Rozwoju Psychowanie Wnętrza gratis.

0: 1976. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
1: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, Róg Lwowskiej i żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
2: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
3: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja.
5: Bonton Radio.

Zbliża się 13, pierwsza godzina poniedziałkowego popołudnia za nami. Po 13 sprawdzimy, dlaczego polskie wrzosy są fenomenem biologicznym. A także podamy komplet najważniejszych wiadomości lokalnych. Zostańcie z nami. Bon Ton Radio.

0: way.
1: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
2: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama.
4: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Reklama.

0: rosyjskie uderzenie na Ukrainę także na obiekty cywilne. Nasze zarobki pod lupą, za chwilę kto zarabia lepiej, a kto gorzej. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej kadry. Marcin Krzemiński. Rosja odpowiada na niedzielny ukraiński nalot na Moskwę, w wyniku którego uszkodzona została rafineria. W obwodzie kijowskim alarm przeciwlotniczy i ataki dronów trwają nieprzerwanie od wczoraj. Bezzałogowce mają uderzać nie tylko w magazyny czy hale produkcyjne, no ale też w prywatne domy i akademik. Jak poinformował na telegramie prezydent Wołodymyr Zełański, zaatakowanych zostało w sumie 10 obwodów. Dodał, że Ukraina będzie wzywać do wspólnych działań na rzecz pokoju podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zełański ma też w Nowym Jorku spotkać się z Donaldem Trumpem. Rosja planuje w najbliższym czasie zwiększenie aktywności przeciwko NATO. Ostrzegają tymczasem w rozmowach z brytyjskim Guardianem szefowie czeskich, łotewskich i szwedzkich służb. Według Czechów może chodzić o ograniczone wtargnięcie, prowokacje pod fałszywą flagą albo kampanię wpływu i mogłoby do tego dojść raczej w perspektywie miesięcy, a nie lat. Wznowiono ruch pociągów na odcinku między Tczewem a Pszczółkami pod Gdańskiem. Był kilka godzin wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu 15-latki przez pociąg osobowy. Do zdarzenia miało dojść poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami kolejowymi. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Przed sądem okręgowym w Gdańsku ruszył proces patostreamera Pawła N. Jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym i uszkodzenie zabytku teatru w Krakowie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polskie pensje pod lupą. Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, a mediana 7,5 tysiąca. Ta ostatnia kwota oznacza, że połowa pracujących zarabiała mniej, a połowa więcej, ale są duże różnice między grupami zawodowymi, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
1: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185,73 zł. Dla porównania wśród pracowników usług i sprzedawców 5281,03 zł.
0: Mediana wynagrodzeń mężczyzn z reguły jest wyższa niż kobiet. Wyjątkiem są rolnictwo, ogrodnictwo czy rybactwo. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. Michał Waszkiewicz.
2: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
3: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań i być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
2: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartomija Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
0: Pierwszy mecz Polaków już w ten piątek.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Niebezpieczny pościg w Wólce Okopskiej koło Dorohuska. 30-latek próbował staranować radiowóz i potrącił drzwiami wysiadającego policjanta. Po krótkim pościgu został zatrzymany. W jego aucie znaleziono znaczne ilości morfiny i marihuany. Od jutra duże utrudnienia w Chełmie. Odcinek ulicy Przemysłowej od Fabrycznej do Rolniczej zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu z powodu remontu nawierzchni. Utrudnienia potrwają do końca października i zmienią też trasy autobusów CLA. W minioną sobotę przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej stanął średniowieczny obóz historyczny. Mieszkańcy mogli zobaczyć turniej rycerski, dawne rzemiosła czy pokaz konny i poznać historię Chełma z czasów księcia Daniela. Do tego wydarzenia powrócimy w wersji dźwiękowej w lokalnych wiadomościach o 13.30.
6: Program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
0: Tatrach i wysoko w Beskidach możliwy śnieg i właśnie w górach najchłodniej, na Podhalu maksymalnie 9 stopni. W centrum nad morzem 15, na zachodzie 18. Pochmurno, ale od czasu do czasu pojawia się słońce. Może też padać się deszcz.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
9: 5 po pierwszej, Jarek Hołota przy mikrofonie na 104,9 FM. Słuchajcie, połówka poniedziałku oficjalnie za nami. Jeśli właśnie jecie obiad, robicie przerwę na zieloną herbatę albo wracacie ze spotkania w mieście, dajcie sobie chwilę na oddech. Ostatni dzień lata daje nam jeszcze sporo ciepła i dobrego słońca, więc podkręćcie głośniki i spędźcie to popołudnie z radiem Bonton. Przed nami Morandi, Shawn Mendes, a także chłopaki Kuba i Kuba.
6: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, twój styl, twoje wow. Tom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Prima Ballerina i Margaret w rytmie dnia na 104,9 FM. Druga połowa września to czas, w którym wrzosowiska rozkwitają najintensywniej. Co ciekawe, nektar wrzosowy jest jednym z najbardziej wartościowych i najtrudniejszych do pozyskania przez pszczoły, bo ma właściwości galaretowate. Miód wrzosowy zawiera rekordowe ilości enzymów i witamin z grupy B. Jeśli szukacie naturalnego wsparcia odporności przed nadchodzącą jesienią, warto poszukać właśnie tego lokalnego przysmaku. A na 104,9 FM serwujemy również szlachetne dźwięki. Przed nami Samach i Cichosza.
1: Tak gra Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować.

0: kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
13: Reklama.
14: Jest 13.30, Eliza Kudelska-Nowoset. Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Niebezpieczne zdarzenie w Wólce Okopskiej koło Dorochuska. Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli osobowe Volvo. Z ich ustaleń wynikało, że siedzący za kierownicą 30-latek może przewozić narkotyki. Mężczyzna zignorował jednak sygnały mundurowych i zamiast się zatrzymać, docisnął gaz i gwałtownie skierował auto wprost na radiowóz. Gdy doszło do zderzenia pojazdów, uderzony drzwiami został wysiadający z auta funkcjonariusz. Kierowca Volvo rzucił się do ucieczki, ale po niespełna 2-kilometrowym pościgu został zatrzymany i obezwładniony. Przypuszczenia policjantów potwierdziły się. W jego aucie znaleziono znaczne ilości morfiny oraz marihuany. 30-latek usłyszał w prokuraturze zarzuty czynnej napaści na policjanta oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia. Od jutra kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie ulicy Przemysłowej. Odcinek drogi między ulicami Fabryczną i Rolniczą zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Ma to związek z zaplanowanymi pracami drogowymi. W ramach inwestycji wykonawca zajmie się m.in. rozbiórką istniejącej nawierzchni oraz podbudowy. Następnie przygotowana zostanie nowa podbudowa, a na zakończenie ułożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Zgodnie z obecnym harmonogramem prace i związane z nimi zamknięcie tego fragmentu Przemysłowej mają potrwać do końca października. Kierowcy powinni w tym okresie uwzględnić utrudnienia podczas planowania podróży i w miarę możliwości wybierać alternatywne trasy. Przejazd zamkniętym odcinkiem nie będzie możliwy na czas prowadzonych robót. To oznacza także zmiany w kursowaniu autobusów CLA. Przewoźnik informuje, że linie 1, 8 i 9 będą od jutra przebiegały objazdem przez Rolniczą, Wołyńską i Piłsudskiego do dworca PKP. Dodatkowo w rejonie skrzyżowania Rolniczej z Wołyńską zostaną ustawione 2 przystanki zastępcze.
13: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
14: To była naprawdę niecodzienna okazja, by zobaczyć, a nawet doświadczyć tego, jak mogło wyglądać życie w grodzie księcia Daniela. W minioną sobotę Chełmska Biblioteka Publiczna stworzyła przestrzeń do zaprezentowania żywej historii XIII wieku. Jak się okazuje, ona często zaskakuje odbiorców.
13: Na pewno musimy się z różnymi rzeczami mierzyć, bo jedno to jest wyobrażenie, którego nas nauczyły filmy i tego typu rzeczy, a czym innego są realia historyczne, archeolodzy, muzea, znaleziska, które pokazują nam nieco inną rzeczywistość. Chociażby to, że kolor, jak można zauważyć, dużo z nas ma na sobie bardzo barwne stroje, gdzie zwyczaj nam przedstawiano średniowiecze jako takie dość szarobure, więc musimy często ludziom powiedzieć, że to właśnie to nie my jesteśmy ci, którzy bardziej udają, tylko my pokazujemy, jak to rzeczywiście mogło wyglądać. Kolory mogły być naprawdę pełne i nasycone, ale tak, jest zdecydowanie tak, że ludzie troszkę podchodzą z takim poczuciem sceptycyzmu do tego, co to naprawdę jest. Ale jak widać, zainteresowanie jest duże, każdy chętnie posłucha, czy o militariach, czy o rzemiosłach, czy o kuchni, więc jak najbardziej.
14: Opowiadał Piotr Polit ze Stowarzyszenia Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej. Przy bibliotece rozbito średniowieczny obóz historyczny, zaprezentowano uzbrojenie i dawne rzemiosła, zainscenizowano turniej rycerski, pokaz konny oraz naukę strzelania z łuku. Można też było sięgnąć do bardziej mrocznej odsłony dawno minionych dziejów.
15: To jest katownia, tutaj stanowisko kata. Pewne elementy tutaj mogą szokować, takie jak obcięte ręce, obcięte nogi, głowa, kości, czaszka. Aczkolwiek w okresie, który dzisiaj tutaj prezentujemy jako Stowarzyszenie Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej, Drużyna Grodów Czerwieńskich. W tamtym okresie, tak, to była codzienność wielu miast. Wręcz było to pożądane, ponieważ taki widok był symbolem tego, że prawo jest respektowane, jest przestrzegane, egzekwowane. Znaczyło to, że z przestępczością dane miasto sobie radzi, dany władca jest skuteczny, stać go na kata. Było to po prostu w dobrej wierze i jako profilaktyka.
14: Opowiadał Mateusz Wawerski ze stowarzyszenia. Wydarzenie miało przybliżyć historię Chełma z czasów księcia Daniela Romanowicza i pokazać średniowiecze właśnie poprzez dźwięki, smaki, rzemiosło i rekonstrukcję codziennego życia.
16: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Jeszcze zielono za sprawą George'a Ezry na 104,9 FM w rytmie dnia. Mamy przełom pór roku, a to idealny moment na małe porządki. Nie tylko w szafie, ale i w kalendarzu. Zaplanowanie chociażby krótkiego weekendowego wyjazdu do lasu w przełomie września i października potrafi dodać siły na całą nadchodzącą jesień. A tymczasem w podróży i w pracy towarzyszy Wam najlepsza muzyka na 104,9 FM. Przed nami Stella Lifting.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
3: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
4: Pewnie! W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
3: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
6: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
7: Też
6: AI. AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia.

0: Poniedziałku do piątku w Twoim radiu. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch, zdrowego śniadania.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: zbliża się 14. Za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Po 14:00 gość radia Bonton. Bądźcie więc z nami.
1: Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex, Chełm, Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
2: Reklama.
4: Tak gra Bonton Radio.
5: Let's go.

0: Co z cenami paliw? Czy rząd ma plan B na wypadek kolejnego weta prezydenta? Sarna odbiła się od auta i wpadła do kolejnego, to w Wielkopolsce. Wenecja chce podwyższyć cenę za krótką wizytę w mieście. Marcin Krzemiński. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł, ale to nie jedyna zła informacja dla kierowców. W przyszłym tygodniu barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena popularnej benzyny 95. Rząd tymczasem nie ma raczej planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a te przepisy to przepustka do obniżki cen na stacjach. Co jeśli prezydent będzie po raz drugi na nie?
1: W przypadku ustaw podatkowych nie da się obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego, więc będziemy oczywiście z naszymi projektami, tak jak zonda krypto, wracać aż do skutku i może kiedyś jakaś refleksja nastąpi.
0: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Na razie rządowa ustawa jest w Senacie, potem trafi do prezydenta. Dramatyczny wypadek pod Gostyniem w Wielkopolsce. 20-letni kierowca trafił do szpitala po zderzeniu z sarną, która wpadła do środka pojazdu. Wcześniej zwierzę odbiło się od Volkswagena, którym jechał 52-latek. Mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji.
2: Zwierzę wpadło przez przednią szybę do wnętrza samochodu, a kierujący BMW dachował. 20-letni kierujący BMW z licznymi obrażeniami został przetransportowany w lotniczym pogotowie ratunkowym do szpitala w Poznaniu.
0: Mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy. Policja ustala szczegóły wypadku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert do mieszkańców i przebywających w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Jutro i pojutrze przed południem ma się tam odbyć trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Jutro z kolei wcześniej rano trening ma się też odbyć w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie. Na Podkarpaciu natomiast przybędzie syren alarmowych w miejscowościach przygranicznych. Pojawi się też więcej zabezpieczeń na samych przejściach granicznych z Ukrainą. To wynik kontroli przeprowadzonej przez służby wojewody. Tymczasowe miejsca schronienia, które postawiono po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu granicy, dostaną dodatkowe wyposażenie. Władze rozważają budowę infrastruktury dla większej liczby osób. Lokalizacje wskazano już na wszystkich przejściach, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
3: Popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, gdzie jest możliwość zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
0: Zmieniono też zasady samych odpraw, by ograniczyć kolejki ludzi i pojazdów. Opłata za wstęp do Wenecji w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro od osoby. To wstępne plany miasta, które argumentuje, że dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość obowiązującej od 2 lat opłaty, czyli od 5 do 10 euro, nie zniechęca to do kilkugodzinnej wizyty. Do wizyty, a nawet budowy domu zachęcają z kolei młodych ludzi Suwałki. Na przełomie roku ma ruszyć sprzedaż kolejnych 60 działek budowlanych z 50% bonifikatą dla osób do 40 roku życia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
5: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
0: Najcieplej na zachodzie kraju, tam 17-18 stopni, najchłodniej na Podhalu, tam zaledwie 9. Możliwy deszcz, miejscami burze, a lokalnie także grad.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Sponsorem programu jest Domlux, Polskie Składy Budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: 5 po 14, Jarek Hołota, witam ponownie. Rozpoczynamy kolejną godzinę poniedziałkowego rytmu dnia. Już za chwilę gość Radia Bonton.
6: Słuchacie Bonton Radio.
5: Gość Radia Bonton.
8: Witam serdecznie, Joanna Klimek w Nowinach. Udało się wbić w pierwszy szpadel podbudowy hospicjum. Mam przyjemność rozmawiać z prezesem stowarzyszenia, z panem Tadeuszem Bonieckim. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie radiosłuchaczy.
8: Jakie to uczucie, że w końcu się udało?
9: Niesamowite, na pewno za serce ściska. Przede wszystkim czując to, że już rozpoczniemy w końcu tak potrzebną inwestycję. Ja jestem człowiekiem pełnym optymizmu, ale trzeba przyznać, że jeszcze powiedzmy kilka lat temu to nie byłem taki optymistycznie i nie myślałem, że tą inwestycję w ogóle uda nam się zrealizować. A tu się okazuje, nie ma rzeczy niemożliwych i zaczynamy realizację.
8: Jaka była droga do tego? Od jak dawna państwo walczycie o to, aby to miejsce powstało?
9: Jako Stowarzyszenie Hospicjum Domowe imienia księdza kanonika Kazimierza Malinowskiego jesteśmy już tutaj w Chełmie i w powiecie chełmskim, we wszystkich gminach powiatu chełmskiego od 17 lat. To jest najważniejsze. Kim się zajmujemy? Zajmujemy się chorymi z chorobami nowotworowymi w stanie tym takim terminalnym, wymagającym już opieki takiej właśnie typowo hospicyjnej, również chorymi, którzy już nie są w stanie samodzielnie egzystować. My jesteśmy w domach tych ludzi i właśnie od 17 lat dojeżdża do chorych nasza kadra medyczna, czyli lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki, psychologowie, też no inne osoby, które wspierają właśnie rodzinę w tym najtrudniejszym okresie. A muszę przyznać, że no, terytorialnie patrząc, to mamy naprawdę bardzo duży obszar taki, którym się zajmujemy chorymi, bo to jest nie tylko miasto Chełm, ale wszystkie gminy powiatu chełmskiego, czyli naprawdę bardzo duży. Nasi lekarze przyjeżdżają, są tam, gdzie jest potrzeba, tam, gdzie jest ludzkie cierpienie, w domach tych chorych, nawet ileś 50 kilometrów, 60 od Chełma, bo jesteśmy zarówno w gminie Dubienka, jak i w gminie Białopole, jak i z drugiej strony można by było patrzeć gmina Ryjowiec Fabryczny, także różne części powiatu chełmskiego. No i trzeba przyznać, że już w ciągu tych właśnie 17 lat objęliśmy opieką, to jest naprawdę taka liczba bardzo duża, bo ponad 5 tysięcy chorych. A obecnie miesięcznie obejmujemy 30 chorych naszą opieką. Na początku, początki na pewno były trudne, bo zaczynaliśmy od wolontariatu, zaczynaliśmy od kilku chorych tylko i wyłącznie. Lekarza też nie mieliśmy praktycznie, pielęgniarki. Później z czasem nam się kadra medyczna powiększała, rozbudowywaliśmy tą działalność i dzisiaj trzeba przyznać, że to, co możemy zagwarantować chorym w tym największym, w takim powiedzmy w okresie cierpienia, czyli w najbardziej takim trudnym dla rodziny, to jest naprawdę całościowe. Opieka naszej kadry medycznej, o której mówiłem wcześniej, dodatkowo zapewniamy sprzęt medyczny, do takiej opieki wypożyczamy na czas choroby do domu, także rodzina nie musi szukać łóżka rehabilitacyjnego, tudzież chodzików, niechodzików, takich innych sprzętów, które jej pomagają bezpośrednio w opiece nad chorym. A wiele ludzi się przewinęło przez nasze hospicjum. Też wielu wolontariuszy mieliśmy. My stawiamy na profesjonalizm naszej kadry medycznej. Mamy bardzo dobrze wykształconych lekarzy, też lekarza rodzinnego, bo mamy dwóch lekarzy, mamy lekarza też chirurga, którzy ukończyli oczywiście kurs specjalnej opieki paliatywnej, bo bez tego nie mogliby pracować. W hospicjum mamy wysoko kwalifikowane pielęgniarki po wielu specjalizacjach, także kadra jest naprawdę fantastyczna, dobrze przygotowana przede wszystkim i robimy wszystko, żeby ulżyć temu choremu w najtrudniejszych tych momentach życia, w momentach cierpienia, kiedy jego dni często są bardzo policzone. Ale może dlatego pani redaktor może zapytać, skąd pomysł na budowę tego hospicjum stacjonarnego i dlaczego w Nowinach tutaj? Przez tyle lat naszej działalności, tak jak mówię, bywaliśmy w różnych domach i dalej bywamy. Często jest tak, że przez te lata zmienia się dalej jakby oblicze rodziny. Dawniej dzieci opiekowały się osobami starszymi, samotnymi, nawet jak ktoś mieszkał daleko od Chełma, była ta opieka zapewniona, a ponieważ no, nasz region jest specyficzny, wiadomo, pracy brakuje, dużo ludzi już wyjechało za granicę, dużo ludzi młodych pracuje w innych miastach w Polsce i nie są w stanie zapewnić tej opieki takiej całodobowej, opieki takiej specjalistycznej, jeżeli pojawi się w rodzinie choroba nowotworowa czy jakaś długoterminowa. I dlatego my tego się podejmujemy. My w tym momencie pomagamy, wspieramy rodzinę, jesteśmy z tą rodziną. No i właśnie po tylu latach doświadczenia spotykaliśmy wiele osób samotnych, wiele osób na przykład mieliśmy takie sytuacje, mąż, żona, osoby bardzo wiekowe, wieku 80 kilku lat, mąż chory na nowotwór, później okazało się i żona chora na nowotwór, w okolicach Dubienki, rodziny żadnej praktycznie, syn jedyny też gdzieś daleko za granicą, ale zupełnie się nie interesuje tymi rodzicami swoimi, do lekarza daleko. Co taka rodzina ma robić? problem niesamowity. Pozostaje cierpieć tylko i wyłącznie zamkniętym w domu. Opieka nie dojdzie, opieka społeczna, bo za daleko, bo najczęściej brakuje pracowników socjalnych, którzy by się zajmowali na miejscu takimi osobami. No i my jako hospicjum wchodzimy w takie środowiska. No i zajmowaliśmy się takimi osobami, jeździliśmy bardzo często. Nasze pielęgniarki były kilka razy w tygodniu. No i dzięki temu te osoby miały tą pomoc, miały zapewniono opiekę, inaczej przychodził chorobę, ale okazuje się, że dramatem było jak pojawiało, jakby przyszła noc. Bo myśmy byli w ciągu dnia na przykład, a tam trzeba było tej osobie akurat opieki takiej całonocnej, bo na przykład warunki też były nieodpowiednie do opieki takiej w domu typowo. Trzeba było jakieś, powiedzmy, no, medyczne tam różnego rodzaju zabiegi stosować. Tego nie można było w warunkach domowych. No i co taka osoba miała robić? Co ma robić? Wypada tylko i wyłącznie cierpieć, bo nie ma możliwości dojazdu, lekarz daleko. Dlatego między innymi u nas w zarządzie hospicjum powstała taka myśl budowy hospicjum stacjonarnego. Bardzo długo do tego dochodziliśmy, ponieważ nie było nas stać na zakup działki, bo taka działka to trzeba by było miliony wydać na taką działkę. My no, utrzymujemy się jako Stowarzyszenie Hospicjum Domowe. Obecnie mamy dwa kontrakty z NFZ-em na miasto Chełm, na powiat chełmski, ale to nie są duże pieniądze. Poza tym jesteśmy organizacją pożytku publicznego, czyli wspierają nas ludzie 1,5%, tak zwanym wcześniej 1%. I stąd mamy oszczędności, które możemy przeznaczyć na tego typu budowę. I ja też chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo właściwie wiadomo, wszystko się zaczyna od tej działki. A skoro nie było tej działki, nie mogliśmy komercyjnie kupić, chociaż mieliśmy takie propozycje zakupu, ale nie stać nas było, to skierowałem swoje kroki najbliższe do gminy Chełm. I gmina Chełm, pan wójt osobiście, wtedy pan Wiesław Kociuba razem z panem wicewójtem ówczesnym, bo teraz jest radnym rady gminy Chełm, wskazali nam właśnie tutaj tą działkę w Nowinach. Skoro nam wskazali tą działkę w Nowinach, 2,5 hektara, która się nadawała doskonale na tego typu działalność, czyli na budowę hospicjum stacjonarnego, no to później swoje następne kroki skierowałem ileś lat temu do Starostwa Powiatowego w Chełmie, ponieważ ta działka była w zarządzie Skarbu Państwa. Majątkiem Skarbu Państwa na terenie powiatu zarządza pan starosta. No i procedura, może nie będę opowiadał o tym wszystkim, ale wielka życzliwość pana starosty Piotra Deniszczuka i pana wicestarosty Jerzego Kwiatkowskiego w tym względzie zrozumieli potrzebę budowy takiego hospicjum stacjonarnego na terenie powiatu, ponieważ muszę podkreślić, że nie ma takiego obiektu właśnie tutaj na tym terenie. Tym bardziej są niezbędne. Przychylili się do naszej prośby, udzielili nam darowizny w postaci tej działki. Rada Powiatu, bo to stawało oczywiście pod obrady Rady Powiatu, Rada Powiatu wyraziła zgodę, radni przegłosowali i działka jest naszą własnością.
8: To, że ta działka jest państwa własnością, z pewnością jest najważniejsze, ale także sama okolica jest, myślę, bardzo odpowiednia na tego typu placówkę.
9: Tak, my się bardzo cieszymy, właśnie zależało nam na tym, żeby okolica była właściwa. Mamy przepiękne otoczenie, otulina, właściwie część parku krajobrazowego, dużo drzew, niedaleko jest rezerwat Bagna Srebryskie, też są piękne brzuski od strony ulicy, jest piękna łączka, naprawdę cieszymy się bardzo, bo dużo tam na pewno ptaków, dużo zwierzyny i myślę, że nasi chorzy, jak już wybudujemy ten jeden budynek, bo na razie stać nas na budowę jednego tylko i wyłącznie budynku, będą mieli możliwość taką obcowania z naturą, taką bezpośrednią, bo muszę powiedzieć, że ten budynek, który zaprojektował dla nas Maciej Maciejewski, architekt i całość zresztą od początku nas wspiera pan Maciej w tym przedsięwzięciu, to jest tak skonstruowany, żeby chorzy mogli, żeby było dużo światła w tym budynku, żeby mieli też możliwość wyjazdu z łóżkiem, oczywiście przy pomocy wolontariuszy, bo najczęściej, bo nasi chorzy nie będą w stanie samodzielnie przecież wyjechać na taras specjalny, żeby mogli zobaczyć ten piękny krajobraz, oddychać tym świeżym powietrzem, tego ptaszka posłuchać też w terenie. Być może wieczorem jakaś sarenka tam się pojawi też, bo piękne okolice są i to jest naprawdę piękne, bo człowiek takie połączenie natury, ale jednocześnie z tym cierpieniem, bo jeżeli człowiek patrzy na to dzieło stworzone przez Pana Boga w postaci natury takiej pięknej, przy tym to na pewno jest mu też łatwiej przeżywać to cierpienie, no i tę rozłąkę z rodziną. I też w tym bardzo nam zależy, aby ten obiekt tutaj w Nowinach miał charakter taki rodzinny, można powiedzieć. My jeszcze raz muszę podkreślić, że my nie budujemy kolejnego szpitala, bo nie w tym jest rzecz. Ten nasz obiekt będzie na 10 miejsc całodobowych oczywiście dla chorych z chorobami nowotworowymi w stadium takim terminalnym, ale pokoje będą jednoosobowe, ewentualnie jeden będzie dwuosobowy z oddzielnymi łazienkami przystosowanymi oczywiście dla osób niepełnosprawnych, także żeby chory czuł tą atmosferę taką troszeczkę przypominającą domową, bo to nie będzie oczywiście domowa zupełnie.
8: Serdecznie panu gratuluję tej odwagi i mam nadzieję, że wszystko, co państwo zaplanowaliście, uda się zrealizować w jak najkrótszym czasie. Czego jeszcze można w takim razie życzyć?
9: Życzyć przede wszystkim takiego zrozumienia ze strony wszystkich. Nie mówię o władzach samorządowych tutaj też, ale ze strony mieszkańców życzyć też, żeby się znaleźli ci, którzy by chcieli wesprzeć to potencjalne dzieło, bo jeszcze raz podkreślam, jeżeli ktoś nawet maleńką cegiełkę będzie miał, będziemy później wydawali, bo wydajemy każdego roku kalendarz nasz taki hospicyjny, będziemy rozprowadzali po parafiach w różnych miejscach, też to też będzie cegiełka naszego hospicjum i każdy może mieć taki wkład właśnie tą maleńką taką cegiełkę. Tu nie chodzi o ilości, to może być nawet symboliczne 20 groszy, ale zawsze jakaś kwota, która przybliża do tego decydującego celu, czyli do zakończenia tego dzieła. Nie ma rzeczy niemożliwych.
5: Gość radia Bon Ton. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
10: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
11: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
12: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
13: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz Rakon serca.
14: Kastorama! Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Kastoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

0: Farben, you know, Pistel Rose w rytmie dnia na 104,9 FM. Już za niecałe 40 godzin, dokładnie w nocy z wtorku na środę, przypada równo noc jesienna, po której noc stanie się dłuższa od dnia. Nasz organizm odczuwa te nadchodzące zmiany niezwykle precyzyjnie. Szyszynka powoli przestawia się na wcześniejszą produkcję melatoniny, przez co w drugiej połowie września możemy odczuwać szybsze zmęczenie wieczorem. Zamiast walczyć z tym stanem i sięgać po kolejne stymulanty, warto wsłuchać się w swój organizm i położyć się pół godziny wcześniej. Wyjdzie to na zdrowie całemu organizmowi, a w Radiu Ponton czysta, pobudzająca energia na resztę poniedziałkowego popołudnia. Leon Rimes przed nami.
1: To jest Ponton Radio.

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
4: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
3: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
4: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
3: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
4: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio Sport.
6: Sport, Marcin Petruk. Ekoróżanka nadal liderem chełmskiej klasy okręgowej. W meczu na szczycie zespół prowadzony przez Kamila Karwatiuka zgarnął komplet punktów 3-2, wygrywając z Ogniwem Wierzbica.
7: Ostatnie 10 minut było bardzo nerwowe, dużo walki kartek, ale na szczęście wytrzymaliśmy ten napór. Na pewno też duży wpływ gdzieś tam pod względem kondycyjnym był to, że naszych dwóch zawodników zmagało się z chorobą i już było widać, że od 70 minuty po prostu na ambicji. Za to też dziękuję, bo walczyliśmy, pomimo gdzieś tam osłabień. Martwi mnie też kontuzja Mikała, bo wszedł w drugiej połowie tą pychą i niestety gdzieś tam podkręcony staw skokowy. Cieszą się punkty, cieszy te 65 minut. Na pewno wnioski do analizy i do przemyślenia, żeby po prostu zabijać takie mecze, nie dawać tlenu dla przeciwnika.
6: Wspominał szkoleniowiec Ekoróżanki. Drugie miejsce w okręgowej tabeli należy do rezerw Chełmianki po zwycięstwie 2-0 nad Orłem Srebrzyszcze, zaś trzecie do Ogniwa Wierzbica. Hubert Sidoruk, jeden z najbardziej utytułowanych zapaśników cementu Gryfa Chełm, znów stanął na podium. Tym razem świetnie zaprezentował się w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski, które w weekend rozegrały się w Piotrkowie Trybunalskim. Więcej wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
8: Hubert pierwsze walki eliminacyjne w swojej grupie bardzo dobrze zagrał, zwyciężył walki przez położenie na łopatki, co dało mu pierwsze miejsce w grupie i do finału stanął naprzeciwko niego zawodnik z Niemiec, Lei Lewis. Walka była zaplanowana taktycznie oczywiście na zwycięstwo Huberta Sidoruka. No niestety Hubert dał sobie zapiąć uchwyt, przeciwnik wykonał dwie akcje, jedna po drugiej, dwie akcje techniczne. No i Hubert później już niestety nie zdążył odrobić tych punktów, no i musiał uznać wyższość zawodnika z Niemiec.
6: Do zmagań w Piotrkowie Trybunalskim zapaśnika cementu Gryfa przygotował trener Krzysztof Gajek. Kolejne zespoły mają za sobą drugą kolejkę drugiej edycji amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet, koordynowanej przez Astrę Leśniowice. W obu grupach swoją dominację zaznaczyły drużyny gospodyń. W pierwszej lidze Astra pokonała zespół Zadry i Dzikich Kotek.
9: Powiedzmy wprost, nikt nie lubi przegrywać, a dwie porażki z rzędu to dla nas zimny prysznic. Te mecze zweryfikowały nasze słabe punkty. Popełniłyśmy zbyt wiele prostych błędów, które drużyny tej klasy bezwzględnie wykorzystują. Nie ma sensu teraz płakać nad rozlanym mlekiem, ani się załamywać. Margines błędu się skurczył, ale te spotkania to dla nas bardzo cenna lekcja. Wiemy już dokładnie, nad czym musimy popracować od najbliższego treningu. Liderki zawiesiły poprzeczkę wysoko, ale naszym celem jest do nich doskoczyć. Jako kapitan wiem, że stać nas na znacznie więcej. Zamykamy ten rozdział, wyciągamy wnioski i w następnym meczu wychodzimy na boisko udowodnić naszą prawdziwą wartość.
6: Mówiła kapitan pierwszej drużyny Dzikich Kotek Magdalena Sameniuk. W drugiej lidze także dominowała ekipa Astra Leściowice bez straty seta, pokonując drugi skład Dzikich Kotek oraz zespół NNN Women. Mówi kapitan ostatniego z nich Barbara Szpyra.
10: Grałyśmy pierwszy raz w takim składzie, więc na początku było trochę chaosu i szukałyśmy siebie na boisku. W drugim meczu z Astrą Leśniowice było już zdecydowanie lepiej. Pojawiła się walka, emocje i prawdziwa rywalizacja. Choć tym razem zwycięstwo uciekło nam sprzed nosa. Najważniejsze, że było dużo dobrej zabawy i sportowych emocji. Dziękujemy naszym rywalkom i czekamy na kolejne mecze.
6: Następna kolejka drugiej amatorskiej ligi siatkówki kobiet rozegra się w weekend.
1: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Większość z was ma już dzisiejszą dniówkę z głowy. Rozprostujcie nogi, zróbcie głęboki wdech i spokojnie szykujcie się do wyjścia z pracy. A Marcin Petruk za moment sprawdzi dla was popołudniowy ruch na ulicach Chełma.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Ostatnio w lasach obrodziło grzybami i miłośnikami ich zbierania. Dlatego też zarówno policja, jak też Straż Leśna przypomina, jak parkować samochód, zanim wkroczymy między drzewa. Wjazd na ścieżkę leśną, gdzie ruch jest niedozwolony, może skończyć się mandatem w wysokości 500 zł. Podobna kara grozi za zaparkowanie samochodu w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Sankcja może natomiast wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeżeli grzybiarz uzna za stosowne w ogóle wjechać do lasu, chociaż takim zachowaniem ryzykuje również wizytę w sądzie. Większość osób wybierających się na poszukiwania prawdziwków decyduje się na parkowanie auta wzdłuż pasa drogowego, z czym również trzeba uważać, żeby nie tworzyć zagrożenia. Innymi słowy, najlepiej po prostu znaleźć miejsce postojowe zgodne z prawem i zrobić sobie spacerek, niż zdecydowanie przepłacić za wizytę w Królestwie Przyrody.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 102,6.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
3: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach IT. To nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna

0: zbliża się 15. Już za moment najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata. Będzie też skrót wiadomości lokalnych. Bądźcie więc z nami.
1: Słuchać.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, sam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
0: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
7: To jest reklama. Bonton Radio.

0: Nadal nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. Wrócimy do strzelaniny w Bukownie. Potem spore utrudnienia na lotniskach w Wielkiej Brytanii i wyniki wyborów parlamentarnych w Rosji. Zaskoczenia nie było. Marcin Krzemiński. Wciąż nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Bukownie koło Olkusza doszło do strzelaniny, w której zginął 44-letni mężczyzna, a drugi został ranny. Policja zatrzymała sprawcę i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
1: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
0: Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, grozi mu dożywocie. Anulowane i opóźnione połączenia oraz długie kolejki na brytyjskich lotniskach. To po awarii systemu obsługi lotów w Szkocji, do której doszło nad ranem. Choć problem udało się już usunąć, utrudnienia mogą potrwać. Dotknęły przede wszystkim porty w Szkocji, w Glasgow czy Edynburgu, ale też na północy Anglii, między innymi w Liverpoolu i Manchesterze. Niemiecki rząd odpowiada na wysokie ceny paliw. 1 października wejdzie w życie obniżka podatku energetycznego od benzyny i oleju napędowego o około 17 eurocentów na litrze. W ubiegłym tygodniu ceny paliw w Niemczech osiągnęły rekordowe poziomy. Wczoraj średnia cena litra benzyny E10 wyniosła niemal 2,28 euro, na oleju napędowego 2,45 eurocentów. Putinowska jedna Rosja nie tylko wygrała wybory parlamentarne w ten weekend, ale jeszcze będzie miała po nich rekordową liczbę deputowanych, wynika po przeliczeniu prawie wszystkich głosów. Tak komentuje wyniki wyborów Andrii Piwowarow, rosyjski opozycjonista żyjący w Berlinie.
2: Widzimy znużenie, apatię, brak wiary, że sytuacja może się zmienić. Z jednej strony można to zrozumieć. Wojna trwa już 5 lat i ludzie czują, że jest coraz gorzej.
0: Po wyborach partia Putina będzie miała większość konstytucyjną. Magdalinet odpadła już w pierwszej rundzie turnieju w Seulu. Przegrała z rosyjską tenisistką Darią Astachową. Miał być wielki rewanż z Bułgarią, tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
3: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
4: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
3: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
4: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. Nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy.
0: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18.
5: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
0: Dzień z przelotnymi opadami deszczu, miejscami może zagrzbieć, lokalnie także drobny grad. Na termometrach 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i nad morzem, 17 na zachodzie.
5: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
7: 5 po 15. Witam wszystkich, którzy właśnie uruchamiają auta pod firmami albo wracają do domów po poniedziałkowych obowiązkach. Jarek Hołota przy mikrofonie na 104,9 FM. Pierwszy dzień nowego tygodnia, w zasadzie zaliczony, czas na zasłużenie. Odpoczynek przed nami, przedostatnia godzina rytmu dnia. Zapraszam na wspólny relaks, a już za chwilę Kinga Miszczyk odpowie na kolejne pytanie. A dlaczego?

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Jesteśmy po weekendzie, różnie się zdarzało, silne emocje często odczuwamy i właśnie, nie tylko w głowie. Czasem przyspiesza nam serce, robi się gorąco, drżą ręce, a w brzuchu pojawia się charakterystyczne uczucie napięcia albo tak zwanych motyli. Skąd właściwie się ono bierze? O to zapytał Damian.
3: Dlaczego? Kiedy jesteśmy sfrustrowani, mamy motyle w brzuchu?
2: Żeby odpowiedzieć, trzeba zacząć od tego, że mózg i układ pokarmowy są ze sobą bardzo mocno połączone. Kiedy przeżywamy silne emocje, stres, zdenerwowanie, ekscytację, strach czy frustrację właśnie, mózg uruchamia autonomiczną reakcję organizmu. Jednym z jej elementów jest aktywacja układu współczulnego, czyli części układu nerwowego odpowiedzialnej za przygotowanie organizmu do działania. Serce może zacząć bić szybciej, oddech przyspiesza, zmienia się napięcie mięśni i przepływ krwi. Jednocześnie zmienia się sposób pracy przewodu pokarmowego. I właśnie dlatego emocje mogą być tak wyraźnie odczuwalne właśnie w brzuchu. Możemy mieć wrażenie ścisku, pustki, przelewania, lekkiego drżenia albo właśnie charakterystycznego trzepotania. To, co nazywamy motylami w brzuchu, nie jest więc osobnym zjawiskiem psychicznym. To fizyczne odczucie wywołane reakcją organizmu na emocje. I to na silne emocje. Duże znaczenie ma tutaj tak zwana oś mózg jelita. Mózg i przewód pokarmowy nieustannie wymieniają informacje i jedną z ważnych dróg tej komunikacji jest nerw błędny, który łączy mózg z narządami znajdującymi się w jamie brzusznej. Dlatego sytuacja, która mocno angażuje emocjonalnie, może niemal natychmiast wywołać reakcję w żołądku czy właśnie jelitach. Co ciekawe, podobne odczucia mogą pojawić się zarówno przy negatywnych, jak i pozytywnych emocjach. Możemy mieć motyle w brzuchu, kiedy czekamy na ważną wiadomość, przed wystąpieniem publicznym, podczas spotkania z kimś ważnym albo kiedy czegoś bardzo chcemy. Frustracja również może je wywołać, szczególnie jeśli towarzyszy jej napięcie, zdenerwowanie albo poczucie, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Czyli motyle w brzuchu to w pewnym sensie fizyczny ślad emocji. Mózg ocenia sytuację jako ważną, uruchamia reakcję organizmu, a my odczuwamy jej skutki m.in. w układzie pokarmowym. Dlatego czasami naprawdę można powiedzieć, mam to wszystko w brzuchu, bo emocje nie zostają wyłącznie w naszej głowie. Pytanie zadał Damian z Chełma, a my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. Do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Blinds on the broken heart, this blessed love will never part. You don't know it from the start, man, tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come see.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej ProMedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510-270-769. ProMedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla Pań i Panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Japońscy naukowcy od lat badają zjawisko Shinrin-yoku, czyli leśnych kąpieli. Okazuje się, że igły sosnowe i opadające liście w drugiej połowie września wydzielają zwiększone ilości fitoncydów, naturalnych związków chemicznych o działaniu antybakteryjnym i obniżającym poziom stresu. Zaledwie 15 minut spaceru wśród drzew po pracy obniża poziom kortyzolu o 16% i wyrównuje tętno. Świetna i bezpłatna terapia na poniedziałkowy wieczór. A u nas na 104,9 FM serwujemy równie kojącą, świetną muzykę. Już teraz Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyrobić.

0: za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Jest 15.30, czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Chełmianie wybiorą nowe rady osiedli. Wybory na kadencję 2026-30 odbędą się od 12 października. Głosowanie będzie organizowane osobno dla każdego osiedla. Wszystkie zebrania rozpoczną się o godzinie 17. Mieszkańcy wybiorą przewodniczącego rady oraz jej członków. Głosowania będą tajne.
3: Rada osiedla to ważna forma lokalnego samorządu. Jej członkowie reprezentują mieszkańców i angażują się w sprawy dotyczące najbliższego otoczenia, między innymi infrastruktury, bezpieczeństwa, zieleni czy jakości życia na osiedlu. Warto więc nie tylko wziąć udział w głosowaniu, ale również rozważyć kandydowanie. To możliwość bezpośredniego zaangażowania się w sprawy swojej okolicy i reprezentowania potrzeb mieszkańców.
2: Mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm. Żeby wziąć udział w wyborach, trzeba być stałym mieszkańcem danego osiedla i posiadać czynne prawo wyborcze. Uczestnictwo należy potwierdzić własnoręcznym podpisem, okazując dokument ze zdjęciem. Pierwsze zebranie odbędzie się 12 października. Dla mieszkańców osiedla Dyrekcja Górna w Zespole Szkół Technicznych przy ulicy Granicznej. Dzień później swoich przedstawicieli wybiorą mieszkańcy osiedla 30-lecie w Szkole Podstawowej nr 6. W kolejnych dniach wyboru dokonają m.in. mieszkańcy osiedla Śródmieście, Dyrekcji Dolnej i w piątek 15 osiedla Rejowiecka. Cykl wyborczy zakończy 23 października zebranie mieszkańców osiedla Kościuszki w Szkole Podstawowej nr 8. W gminie Krasny Staw w sobotę w południe świadkowie zatrzymali pijanego traktorzystę. Najpierw jedna z mieszkanek zauważyła dziwnie jadący ciągnik. Styl jazdy sugerował, że kierowca może być nietrzeźwy. Zadzwoniła więc pod numer alarmowy. W tym samym czasie zareagował także inny świadek. Mężczyzna zatrzymał maszynę i odebrał kierowcy kluczyki. Ten zdecydowany krok ostatecznie przerwał niebezpieczną jazdę. Chwilę później na miejsce dotarł już policyjny patrol i przebadał traktorzystę alkomatem. 10-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Teraz odpowie za swój czyn przed sądem. Czeka go wysoka kara finansowa oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Za jazdę po pijanemu grozi mu do 3 lat więzienia.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: W Srebrzyszczu przy ulicy Sportowej 16 planowana jest budowa nowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30 na 60 metrów. Na realizację tej inwestycji gmina zabezpieczyła w budżecie 840 tysięcy złotych brutto, a w postępowaniu przetargowym ogłoszonym pod koniec sierpnia wpłynęło 8 ofert. Najniższa cena zaproponowana przez firmę z Zamościa mieści się w limitach finansowych zamawiającego. Choć jedynym kryterium wyboru jest cena, to zamawiający prowadzi obecnie szczegółową weryfikację dokumentów pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Wyłoniony wykonawca będzie miał 9 miesięcy od podpisania umowy na zakończenie prac, co oznacza, że nowe boisko zostanie oddane do użytku w 2027 roku. Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza zainteresowanych na wydarzenie poświęcone filmowi, teatrowi, a także sztuce aktorskiej. Dzisiaj o 16 w sali widowiskowej odbędzie się pokaz filmu Skrzyżowanie oraz spotkanie z odtwórcą głównej roli.
4: To opowieść o mężczyźnie, którego spokojne życie, bardzo poukładane, ulega zmianie przez tragiczny wypadek samochodowy. W roli głównej zobaczymy bohatera naszego spotkania, Jana Englerta, który stworzył poruszającą kreację człowieka próbującego znaleźć się w obliczu kryzysu życiowego. Zaraz po projekcji filmu o godzinie 17.30 zapraszamy na spotkanie z wybitnymi postaciami Janem Englertem i Beatą Ścibakówną.
2: Mówi Małgorzata Chmielewska, kierownik działu zbiorów regionalnych i czytelni Chełmskiej Biblioteki.
1: Bonton Radio. W rytmie.

0: Roboczy poniedziałek za nami, czas na rodzinny obiad, chwilę z dobrą książką albo małe zakupy. Za chwilę raport Trafik od Marcina Petruka, a po 16 wjeżdżamy w finałową godzinę Rytmu Dnia.
1: Słuchajcie, Bonton Radio.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jak na tę porę przystało, na niektórych chełmskich ulicach mamy jeszcze nieco więcej samochodów niż na innych. Mowa tutaj o Lubelskiej, Alei Armii Krajowej, szczególnie na wiadukcie, a także Lwowskiej, Wojsłowickiej, Szpitalnej i Kolejowej. Niezmiennie prace drogowe trwają na Fabrycznej i Przemysłowej, zaś na pieszych i rowerzystów uważajcie na Lubelskiej na wysokości Młyna, gdzie wyłączony z użytku został fragment chodnika.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm, Aleja Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140. Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.
7: Come on! Martinez, you ready, girl?

Zbliża się 16, za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Po 16 podamy prosty przepis na rozgrzewający napar jabłkowo-cynamonowy i oficjalnie domkniemy ten poniedziałek. Wiadomości już za chwilę. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
5: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
0: Reklama.
7: Tak gra Bonton Radio.

0: Strategia bezpieczeństwa pacjenta. Poznaliśmy założenia. Potem wyrok za usiłowanie zabójstwa dopiero co narodzonej córeczki. Coraz więcej z nas jeździ pociągami ze swoimi zwierzakami. Marcin Krzemiński. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili dziś w Gdańsku założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń. Paweł Razewicz.
1: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
2: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
1: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste, dodaje zastępczyni rzecznika dr Maria Jesaja-Błońska.
3: Bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
1: Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku.
0: Na 13 lat więzienia skazał łódzki sąd Ewelinę P. oskarżoną o usiłowanie zabójstwa nowonarodzonej córki. Kobieta urodziła dziecko w pustostanie na Bałtach, zapakowała je w reklamówkę i porzuciła właśnie w pustostanie. Do zdarzenia doszło w kwietniu ubiegłego roku. Dziecko przeżyło, bo kwilącego noworodka w torbie znalazł przypadkowy przechodzień. Wyrok jest nieprawomocny. Alerty RCB w związku z ćwiczeniami syren alarmowych. Takie komunikaty dostali dziś m.in. mieszkańcy powiatów Chrubieszowskiego i Janowskiego na Lubelszczyźnie oraz mieszkańcy powiatu krakowskiego. To w związku z ćwiczeniami w Skawinie, które odbędą się jutro. W wieku 83 lat zmarł satyryk Stanisław Szelc. Związany przez lata z wrocławskim teatrem Kalambur i kabaretem Elita, współtwórca programu radiowego Studio 202. Michael Gorzyński został współwłaścicielem Legii Warszawa. Amerykański przedsiębiorca i inwestor o polskich korzeniach nabył 40% akcji i został przewodniczącym Rady Nadzorczej. Prezes Dariusz Mioduski pozostaje większościowym akcjonariuszem. 4 łapy w pociągu. Coraz więcej pasażerów zabiera do pociągów swoje zwierzaki. W kolejach śląskich w pierwszym półroczu tego roku było to ponad 19 tysięcy osób. To ponad 7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O zasadach podróżowania z pupilem mówi Bartłomiej Wnuk z kolei śląskich.
4: Pies powinien przez całą podróż znajdować się na smyczy oraz mieć kaganiec. Opiekun musi z kolei posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie swojego czworonoga. Mniejsze zwierzęta takie jak koty czy króliki można przewozić w transporterze, kratce lub koszu.
0: Kolejarze przypominają też, że zwierzaki w transporterach, a także psy asystujące i psi przewodnicy jeżdżą za darmo.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Sponsorem programu jest 5 O'Clock, szkoła języka angielskiego w Chełmie, oferująca zajęcia z native speakerami.
0: Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami, deszcz, lokalnie burze, a w Tatrach spodziewajcie się deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 7 do 10 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 4 do 6.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Sponsorem programu jest 5 O'Clock, szkoła języka angielskiego w Chełmie, oferująca zajęcia z native speakerami.
7: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
8: 5 po 16, ostatnia prosta dzisiejszego rytmu dnia przed nami. Jarek Hołota przy mikrofonie, poniedziałek pokonany z klasą. Niezależnie od tego, czy odpoczywacie w fotelu, czy jesteście w drodze, zostańcie z nami do 17.

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, twój styl, twoje wow. Dom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Słuchajcie, jeśli wciąż siedzicie w pracy i od kwadransa wpatrujecie się w jeden punkt na ścianie, udając, że analizujecie bardzo ważny wykres w Excelu, spokojnie, nie oceniam. To absolutnie naturalny odruch obronny w poniedziałek po 16. Oficjalnie daję wam rozgrzeszenie. Zwińcie te papiery, wyłączcie monitor, a w aucie odkręćcie głośniki na pełne regulatory. Wygraliśmy ten poniedziałek, a na 104,9 lecimy z numerem, który ostatecznie wygoni z was resztki roboczego stresu. To flow przed nami.

0: Reklama.
1: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
2: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
1: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio. Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Kolejny punkt na koncie lidera. W sobotę przewodząca swojej grupie w trzeciej lidze Chełmianka bezbramkowo zremisowała ze ścigającym ją Krzą Ostrowiec Świętokrzyski, mówi trener Białozielonych Ireneusz Pietrzykowski.
11: Takie spotkanie bardzo energetyczne, mimo że obie drużyny widać było, że darzą się szacunkiem i nie chcą się do końca otworzyć, to i tak w przebiegu meczu po każdej ze stron kilka dobrych sytuacji do strzelenia bramki. Dość dużo jakości takiej piłkarskiej. W przebiegu meczu wydaje się, że Krzysztof w pierwszej połowie szczególnie miał przewagę i tam miał lepsze momenty, natomiast druga połowa już bardziej wyrównana. Chyba oprócz samej końcówki, no to my lepiej w tym momencie meczu funkcjonowaliśmy, ale tak jak powiedziałem, końcówka znowu dla Krzysztofa i dobrze obroniliśmy, stąd 0-0.
10: Następne spotkanie Chełmianka zagra u siebie w sobotę i podejmie Podlasie Biała Podlaska. Podziałem punktów, również po bezbramkowym remisie, zakończyło się domowe spotkanie ekstraklasowego Motoru Lublin z Górnikiem Zabrze. Po tym meczu zespół z Koziego Grodu znalazł się w strefie spadkowej. Głos zabrał szkoleniowiec drużyny Mariusz Misiura w konferencji po ostatnim gwizdku.
12: Wydaje mi się, że mecz był bardzo zamknięty. Ostatnie 2 tygodnie spędziłem na oglądaniu na żywo Górnika meczu w Częstochowie i meczu w Kielcach. I powiem wam szczerze, doceniam się ten punkt z tą drużyną, bo patrząc jak swobodnie ostatnio wygrali na Rakowie, jak swobodnie wygrali na wyjeździe z Koroną Kielce, jak u siebie pokonali mistrza Polski Lech Poznań, to mam zamiar szanować ten punkt i tym bardziej grę na zero z tyłu, bo patrząc jakimi ofensywnymi zawodnikami dysponuje Górnik Zabrze, też jakby ich skuteczność przy stałe fragmenta gry, to co u nas w jakiś sposób ostatnio nie do końca funkcjonowało, to bardzo mnie cieszy, że był postęp w tym elemencie.
10: Następny mecz ligowy Motor Lublin rozegra dopiero 12 października i na wyjeździe powalczy o punkty z Radomiakiem. Bez punktów natomiast domowy mecz 7 kolejki w 4 lidze zakończył Bóg Hanna. Zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa uległ 1-2 Powiślakowi Końskowala, zaś autorem honorowej bramki był Jakub Daniłosio. Kolejne spotkanie jego drużyna rozegra z kolei w niedzielę, mierząc się na wyjeździe z Lewartem Lubartów. Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Cement Gryf Chełm z kolejnym medalem w światowej stawce. Po krążek sięgnął Hubert Sidoruk, który brał udział w międzynarodowych mistrzostwach Polski, a te w weekend rozegrały się w Piotrkowie Trybunalskim. Więcej wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
13: Hubert pierwsze walki eliminacyjne w swojej grupie bardzo dobrze rozegrał, zwyciężył walki przez położenie na łopatki, co dało mu pierwsze miejsce w grupie i do finału stanął naprzeciwko niego zawodnik z Niemiec, Lei Lewis. Walka była zaplanowana taktycznie oczywiście na zwycięstwo Huberta Sidoruka. No niestety Hubert dał sobie zapiąć uchwyt, przeciwnik wykonał dwie akcje, jedna po drugiej, dwie akcje techniczne. No i Hubert później już niestety nie zdążył odrobić tych punktów, no i musiał uznać wyższość zawodnika z Niemiec.
10: Do zmagań w Piotrkowie Trybunalskim zapaśnika cementu Gryfa przygotował trener Krzysztof Gajek. kolejne zespoły mają za sobą drugą kolejkę drugiej edycji amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet organizowanej przez Astra Leśniowice. W obu grupach szans rywalkom nie dały zespoły gospodyń. W pierwszej lidze Astra pokonała Zadry i Dzikie Kotki. Więcej kapitan Magdalena Tarajko.
0: Emocje powoli opadają, ale duma i radość wciąż nas siedzą. Wygrana 2-1 po ciężkim tiebreaku z Zadrą, czyli mistrzem poprzedniego sezonu, oraz bezbłędne 2-0 z aktualnym liderem, drużyną Dzikich Kotek, pokazały, że nasz zeszłoroczny srebrny medal nie był przypadkiem i stale idziemy do przodu. W szatni była pełna euforia, ale wiemy, jak długa jest droga po najwyższe cele. Ten sukces nas napędza, zachowujemy pełną koncentrację i skupiamy się na kolejnych wyzwaniach.
10: W drugiej lidze także dominowała ekipa Astry Leśniowice bez straty seta, pokonując drugi skład Dzikich Kotek, jak też zespół NNN Women. O szczegółach kapitan Anna Ufnal.
14: Oba spotkania udało nam się wygrać w dwóch setach, ale przede wszystkim cieszy nas nasza gra, walka o każdą piłkę i to, że jako drużyna potrafiliśmy zachować koncentrację do końca. To dopiero początek ligi, więc na pewno jest jeszcze nad czym pracować. Będziemy trenować, wyciągać wnioski i walczyć w kolejnych meczach. Najważniejsze, że dobrze zaczęłyśmy i mamy świetną atmosferę w zespole.
10: Następna kolejka drugiej amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet rozegra się w najbliższy weekend.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio.

0: to jeszcze taki protip na dzisiejszy rześki wieczór. Pokrójcie do dzbanka plastry świeżego jabłka. Dodajcie gałązkę cynamonu, kilka goździków i zalejcie gorącą wodą. Po 5 minutach macie cudownie pachnący, naturalny napar bez kofeiny, który idealnie nastraja do odpoczynku. Prostota, która zachwyca. U nas na 104,9 FM kolejny muzyczny akcent dzisiejszego popołudnia. Martin Garrix i Ed Sheeran.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Ten tydzień zaczynamy od kwestii profilaktyki w przypadku nowotworów, bo nasza służba zdrowia pod tym kątem się dynamicznie rozwija. Janek Zieliński, zapraszam. Goszcząca dzisiaj u nas specjalistka mówi o kilku programach profilaktyki nowotworowej, które są w naszym kraju dostępne.
3: Dagmara Mokwa, Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie. Obecnie w Polsce funkcjonują trzy programy profilaktyczne. Jest to program profilaktyki raka piersi, skierowany do kobiet od 45 do 74 roku życia. I tutaj badaniem, które proponujemy i do którego zachęcamy, jest mamografia. Obecnie zgłaszalność na badania mamograficzne kształtuje się mniej więcej między 20 a 25%. Drugim programem profilaktyki jest program profilaktyki raka szyjki macicy, skierowany do kobiet od 25 do 64 roku życia. Testem, który jest wykonywany w ramach programu, jest to test HPV-HR, który określa nam, czy w wymazie znajduje się wirus brodawczaka ludzkiego, DNA wirusa brodawczaka ludzkiego. I tutaj rzeczywiście ze względu na ogromne zainteresowanie nowym testem proponowanym w programie. Od 1 sierpnia zauważamy bardzo dużą zgłaszalność zarówno kobiet młodych, tych 25-26-letnich, ale i również pań starszych. Więc wychodzimy z takiej delikatnej zapaści mniej więcej 10-12% zgłaszalności z ogromną nadzieją, że nowy test da nam bardzo duży wzrost zgłaszalności. Natomiast rzeczywiście na razie jest to jeszcze bardzo niewystarczający procent zgłaszalności. I trzeci program profilaktyczny skierowany do obu płci, czyli i do kobiet, i do mężczyzn w wieku od 50 do 65 roku życia. I tutaj w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego wykorzystujemy badanie kolonoskopowe i zgłaszalność w tym momencie jest również mniej więcej 12-15%. Czyli mówimy o bardzo niewielkim procencie osób, które powinny, a nie zgłaszają się na badania. Wystarczy być osobą ubezpieczoną, spełniać kryterium wieku i po prostu zgłosić się na badanie. Nie jest potrzebne skierowanie, więc nie wymaga to wcześniejszej wizyty u lekarza, czy POZ-u, czy u lekarza specjalisty. Po prostu nasza świadomość i troska o samych siebie powinna generować nam konieczność wykonania takich badań, jak kolonoskopia, jak test HPV-HR oraz badanie mamograficzne.
2: Trzeci program, o którym było wspomniane na początku, to profilaktyka raka płuc. W komunikacie Narodowego Funduszu Zdrowia, jaki otrzymała nasza redakcja, możemy wyczytać, że rocznie około 26 tysięcy osób rocznie umiera na tego raka, co stanowi 1/5 wszystkich śmierci z powodu jakiegokolwiek nowotworu w Polsce. Jest to też najczęstszy powód śmierci z całego spektrum nowotworów. Około 90% przypadków jest spowodowanych ciągłym paleniem papierosów. I dla osób 50+ wchodzi kompleksowy program profilaktyczny i nie będzie on wymagać skierowania czy pieniędzy. Przynajmniej ze strony pacjenta, bo NFZ akurat szuka realizatorów na drugą połowę października tego roku i m.in. na Lubelszczyźnie znajdzie się przestrzeń dla pacjentów. Dagmara Mokwa podkreśla, jak istotna jest profilaktyka płuc w kontekście nowotworu tej części ciała.
3: To jest bardzo ważna informacja do nas wszystkich. My wiemy, że palenie tytoniu jest najbardziej groźnym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka, wszelkiego raka. To tutaj mówimy o nowotworach bardzo wielu. Całe nasze społeczeństwo powinno zrobić wszystko, żeby osoby palące powyżej 55 roku życia zgłosiły się na to badanie w trosce o samych siebie. Będą miały zagwarantowaną pełną diagnostykę, wsparcie poradni pomocy palących, wsparcie osób, które leczą uzależnienia, więc będzie to sztab lekarzy zajmujących się chorobami płuc, lekarzy, którzy będą oceniać zdjęcia, tą niskodawkową tomografię komputerową, ale i również osoby, które będą miały wykryte zmiany, bądź będą osobami czynnie palącymi, będą miały również zagwarantowaną dalszą opiekę w aspekcie zarówno rzucenia palenia, ale i również leczenia zmian wykrytych w programie.
2: Oczywiście, jeżeli coś więcej będzie w tym temacie wiadomo, to będę Wam dawać znać, ale dzisiaj taka profilaktyczna przypominajka. Dzięki za dzisiaj, miłego dnia i dużo zdrówka dla Was. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja. Reklama. Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmy pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce.

0: Żurawka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
1: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, Róg Lwowskiej i żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
2: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
3: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja.
5: Bonton Radio.

0: miasta i umówmy się, ten poniedziałek oficjalnie przechodzi do historii. Zrobiliście swoje, przeżyliście pierwszy dzień tygodnia i za to należy wam się porządny reset. Wielkie dzięki, że spędziliście to popołudnie ze mną na 104,9 FM. Zostawcie już te maile, wyłączcie powiadomienia w telefonach i idźcie zjeść coś pysznego albo po prostu wyciągnijcie nogi na kanapie. Trzymajcie się mocno, Jarek Hołota, dobrego wieczoru.
1: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: sali widać procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Potem o zmianach na przejściu granicznym w Medyce. Będzie też zima w Tatrach i głosowanie na nowy banknot euro. Marcin Krzemiński. Końca nie widać procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, przez co spłynęła w nim 3-osobowa rodzina. O tym, co dziś działo się na sali rozpraw, Bartosz Kądziołka.
1: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładnych okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek.
0: Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Zawieszono wjazd autokarów do Polski. Utrudnienia potrwają do końca listopada przyszłego roku. Powodem jest rozbudowa budynku odpraw autokarowych. Na czas prac autokary są kierowane m.in. do Kortowej i Melchowic. To drugie przejście jest specjalnie przystosowane do obsługi większego ruchu autokarowego, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Tomasz Zybiński.
2: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
0: Po zakończeniu inwestycji Medyka ma obsługiwać 2 razy więcej autokarów niż dotychczas. Inwestycja za prawie 15 milionów złotych ma być gotowa pod koniec listopada przyszłego roku. Na jutrzejszym posiedzeniu rząd ma się zająć projektami 5 ustaw resortu zdrowia. Wśród nich są m.in. regulacje dotyczące wynagrodzeń medyków. Miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 tysięcy 800 zł brutto. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki. A pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
3: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 centymetrów.
0: Noc przyniesie kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Jeszcze do końca dnia można głosować o tym, kto znajdzie się na nowym banknocie o nominale 20 euro. Może to być Maria Skłodowska-Curie albo Beethoven, ale premier Tusk zachęca.
4: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
0: Decyzję mamy poznać pod koniec roku.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości, Chełm, ulica Lubelska 31.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Nocą najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam od 4 do 6 stopni, najcieplej na wybrzeżu około 12, poza tym na ogół od 7 do 10. Pochmurno, ale większe przejaśnienia, przelotnie może padać deszcz, lokalnie burze, a wysoko w górach możliwe opady śniegu.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm ceramiczna 32C.
8: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota z tej strony. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 21 września i sprawdzamy, jakie wydarzenia i rocznice witają nas na początku nowego tygodnia. Zaczynamy w roku 1934. 21 września urodził się Leonard Cohen, genialny kanadyjski poeta, pisarz i pieśniarz o niepowtarzalnym, głębokim głosie, autor takich arcydzieł jak Hallelujah czy Suzanne. Przenosimy się do roku 1947. Swoje 79. urodziny obchodzi dzisiaj Don Felder, wybitny amerykański gitarzysta i kompozytor, wieloletni muzyk legendarnej formacji Eagles, którą stworzył ikoniczną linię gitarową w utworze Hotel California. W kalendarzu zapisujemy rok 1954. 21 września na świat przyszedł Phil Taylor, znany jako Filthy Animal, ceniony brytyjski perkusista, który przez wiele lat współtworzył potężne brzmienie heavy metalowej legendy Motorhead. Zaglądamy do roku 1981, dokładnie 45 lat temu. Brytyjski duet synth-popowy Soft Soul zdobył pierwsze miejsce na wyspiarskiej liście przebojów ze swoim nieśmiertelnym hitem Tainted Love. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która we wrześniu tamtego roku opanowała stacje radiowe na całym świecie. Przenieśmy się o 28 lat wstecz. Projekt Daft Punk, a dokładniej uwielbiany duet Stardust, zaprezentował swój jedyny, ale absolutnie ikoniczny klubowy przebój Music Sounds Better With You. Hipnotyzujący sample, potężny rytm i niesamowicie lekki, słoneczny klimat uczyniły z tej kompozycji jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych tanecznych hymnów końca lat 90. To idealny, pełen pozytywnej energii wstęp na nowy tydzień na 104,9 FM. Zamykamy dzisiejsze archiwum z genialnym tanecznym rytmem. Stardust przed nami.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
2: Nasz Krzyś tak odpowiedzialnie opiekował się psem cioci. Może też adoptujmy zwierzaka?
3: Pewnie. W Felicity jest wystawa kochanych bezdomniaków. Od 21 września do 3 października Galeria Felicity zaprasza na wystawę fotograficzną z psami i kotami ze schroniska w Lublinie. A 26 września przyjdź na warsztaty robienia zabawek dla czworonogów i spotkanie z pracownikami schroniska. Może i ty przygarniesz zwierzaka.
2: Felicity. Wszystko w jednym miejscu.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
4: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
7: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
1: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama. Bon Ton Radio. O godzinie.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
5: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
6: Bond

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama
2: 104,9.

0: 13-latek na hulajnodze elektrycznej nie żyje, wpadł pod samochód. Rosja planuje zimą ataki na ukraińską infrastrukturę. Śnieg w Tatrach, warunki zmieniły się z dnia na dzień, spadła też mocno temperatura.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś tylko wspólna kolacja, od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. Zaczyna się pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
2: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
3: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań, być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
2: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie, ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników, doświadczonego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin. Pierwszy mecz Polaków już w piątek.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejne 6 lat. A pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata i Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie ślubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Umowa de la Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Iga Świątek nadal zajmuje 9. miejsce w światowym rankingu tenisistek. W najnowszym notowaniu w czołówce, która w większości odpoczywała jeszcze po wielkoszlemowym US Open, nie zaszły żadne zmiany. Liderką jest Jelena Rybakina z Kazachstanu. Wśród mężczyzn liderem wciąż jest Włoch Jannik Sinner, a najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Hubert Hurkacz na 46. pozycji.
4: Bonton Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś tylko wspólna kolacja, od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. Zaczyna się pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
2: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
3: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań, być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
2: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie, ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników, doświadczonego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin. Pierwszy mecz Polaków już w piątek.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejne 6 lat. A pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata i Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie ślubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Umowa de la Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Iga Świątek nadal zajmuje 9. miejsce w światowym rankingu tenisistek. W najnowszym notowaniu w czołówce, która w większości odpoczywała jeszcze po wielkoszlemowym US Open, nie zaszły żadne zmiany. Liderką jest Jelena Rybakina z Kazachstanu. Wśród mężczyzn liderem wciąż jest Włoch Jannik Sinner, a najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Hubert Hurkacz na 46. pozycji.
0: Przelotne opady deszczu, lokalnie burze, a wysoko w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu, w Sudetach opady deszczu ze śniegiem. W Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Wtorek zachmurzony z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu wszędzie, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Na termometrach od 12 do 19 stopni przeważnie.
4: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Masz uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu lub nadmiar woskowiny? Umów się na wizytę w Dentado, przychodnie specjalistyczne Gallek. Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Specjalista laryngolog zajmie się problemami zdrowotnymi uszu i górnych dróg oddechowych, w tym zapaleniem uszu, niedosłuchem, zapaleniem gardła lub anginą, zapaleniem krtani, zapaleniem zatok, chrapaniem, bezdechem sennym, chorobami nowotworowymi, np. rakiem krtani. Telefon 512 835 211. Pełna oferta na www.dentado.com.
0: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. 25 września w piątek o godzinie 16 do galerii na piętrze przy ulicy Przechodniej 13 we Włodawie przyjedzie dr Andrzej G. Kruszewicz, ornitolog, lekarz, weterynarii, popularyzator wiedzy o zwierzętach i gawędziarz, który od lat zaraża innych swoją pasją do przyrody. Wydarzenie odbędzie się pod intrygującym tytułem Ptasie plotki i zwierzęce sekrety. To spotkanie dla wszystkich, którzy choć raz zatrzymali się przy drzewie, gnieździe ptaku czy innym zwierzęciu i zastanowili się, co tak naprawdę dzieje się w świecie natury. Organizatorzy zapraszają dzieci, rodziców, dziadków i wszystkich miłośników przyrody, zarówno tych doświadczonych, jak i tych, którzy dopiero zaczynają przyglądać się jej z większą uwagą. Doktor Andrzej G. Kruszewicz to postać znana osobom zainteresowanym światem zwierząt. Z wykształcenia jest lekarzem weterynarii, z zamiłowania ornitologiem i podróżnikiem. Od 2009 roku pełni funkcję dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Jest też założycielem i współtwórcą Ptasiego Azylu, miejsca, w którym każdego roku pomoc otrzymują dzikie ptaki wymagające opieki. Na swoim koncie ma liczne książki, publikacje naukowe i popularne naukowe poświęcone ptakom oraz innym zwierzętom. Znany jest również jako tłumacz literatury ornitologicznej i popularyzator wiedzy przyrodniczej, który potrafi mówić o naturze w sposób przystępny, lekki i pełen humoru. Siłą spotkań z doktorem Kruszewiczem są nie tylko wiedza i doświadczenie, ale przede wszystkim sposób opowiadania. Jego historie pełne są zaskakujących faktów, anegdot i obserwacji zwierzęcych zachowań. A teraz zapraszam Was na podcast Bliżej Kultury.

0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. To Bliżej Kultury, głosy przeszłości w Radiu Bon Ton. Dzisiaj przeniesiemy się w świat chełmskiej sceny teatralnej, której tradycje sięgają ponad 100 lat. Od amatorskich spektakli w Resursie Obywatelskiej, przez tajne i charytatywne występy w czasie wojen, aż po złote lata 70. i współczesne odrodzenie. Jak zaczęła się ta niezwykła historia i kim byli jej pierwsi bohaterowie? O tym opowie nasz gość, lokalny historyk Zbigniew Lubaszewski. Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszamy.
1: 8 września 1904 roku w Chełmie miało miejsce szczególne wydarzenie, a mianowicie członkowie amatorskiego koła teatralnego przygotowali pierwsze sztuki. Była to jednodniówka dzieci muzy, no i wkrótce jeszcze kolejne tego rodzaju przedstawienia. Co prawda data obecnie jest nieco kwestionowana, gdyż z analizy losów jednego z głównych inicjatorów tego przedsięwzięcia, czyli Józefa Papużyńskiego, chełmskiego aptekarza, który do Chełma trafił w 1905 roku. Raczej to wydarzenie należy przesunąć o 2 lata, ale jednak w tradycji Teatru Ziemi Chełmskiej właśnie ten rok 1904 jest wspominany. Do wybuchu I wojny światowej amatorskie koło teatralne działało dosyć aktywnie. Prezentowało bardzo, tak można powiedzieć, ciągle przedstawienia, które gromadziły sporą ilość widzów. No oczywiście były wtedy pewne ograniczenia, więc skupiano się na takim rozrywkowym repertuarze. Po wybuchu I wojny światowej i zajęciu Chełma przez oddziały niemieckie i austriackie, ostatecznie Chełm znalazł się pod okupacją austriacką, teatr nadal był aktywny i mógł wprowadzić tutaj do swojej aktywności takie bardziej patriotyczne wątki. Rzeczywiście teatr uczestniczył często w takich uroczystościach, które już wtedy organizowano. One też cieszyły się oczywiście po tym okresie zaborów niezwykłą popularnością, bo mimo okupacji austriackiej te warunki funkcjonowania polskiej społeczności były nieco bardziej liberalne.
0: To zdumiewające, jak sztuka potrafiła trwać mimo geopolitycznych zawirowań. Po odzyskaniu niepodległości ruch teatralny w Chełmie dosłownie eksplodował. Kto tworzył te zespoły w okresie międzywojennym i jak teatr pomagał ludziom w najtrudniejszych chwilach II wojny światowej?
1: W okresie międzywojennym kontynuowano aktywność teatralną i tutaj trzeba przyznać, że tych grup teatralnych było dosyć sporo. Główną była sekcja dramatyczna przy Polskim Klubie Społecznym, która prezentowała swoje sztuki w Polskim Klubie Społecznym, dawnej Resursie Obywatelskiej przy ulicy Lubelskiej, chociaż oczywiście i w innych dostępnych wtedy salach takie przedstawienia były organizowane, ale warto dodać, że grupy teatralne funkcjonowały również przy oddziałach wojskowych, m.in. przy 7 Pułku Piechoty Legionów, który stacjonował w Chełmie. Oficerowie, żołnierze tego pułku też byli często zaangażowani właśnie w działalność teatralną. Zresztą jako żona oficera, lekarza, trafiła do Chełma Jadwiga Korczakowska, która zaangażowała się w działalność sekcji jako Jaga Orcza. Była reżyserką, jak również aktorką tej grupy teatralnej. Swoje przedstawienia i grupy teatralne organizowali również nauczyciele, kolejarze, różnorodne organizacje społeczne, również społeczność żydowska była pod tym względem aktywna i takie grupy też w Chełmie organizowano. W czasie II wojny światowej Teatr Ziemi Chełmskiej, jeszcze nie pod taką nazwą, którą spopularyzowano dopiero po II wojnie światowej, nadal funkcjonował jako teatr PCK i prezentował sztuki, dzięki którym gromadzono środki na pomoc polskim jeńcom. Tutaj te sztuki były prezentowane w kinoteatrze Corso, który wtedy funkcjonował przy ulicy Mickiewicza. Teraz obiekt jest świątynią Kościoła polsko-katolickim.
0: Teatr PCK w kinie Corso to na pewno niezwykły rozdział wojennej solidarności. A jak wyglądała rzeczywistość po 1945 roku? Kto przejął reżyserską pałeczkę i sprawił, że ruch ten osiągnął swój złoty wiek w dekadach powojennych?
1: Po II wojnie światowej nastąpiła kolejna odsłona w funkcjonowaniu teatru. Początkowo powrócono do tego dawnego budynku Polskiego Klubu Społecznego, gdzież czasem powstał Powiatowy Dom Kultury. Tych grup zresztą też wtedy było dosyć sporo, bo i różnorodne zakłady i instytucje też angażowały się w taką działalność. Po II wojnie światowej w zasadzie taką główną rolę w funkcjonowaniu teatru odgrywali m.in. Kazimiera Pieracka, która już przed wojną była aktywna w teatrze, ale również Aleksander Chłeczuk-Łukasiński. Oni pełnili rolę reżyserów. Zresztą po śmierci Kazimiera Pierackiej nastąpił pewien zastój w funkcjonowaniu teatru, ale kiedy zaangażował się w taką działalność Czesław Dopieralski pod koniec lat 60. Teatr Ziemi Chełmskiej, już wtedy właśnie używano takiej nazwy, rozpoczął bardzo aktywną działalność. No i chyba lata 70., 80. to był taki okres bardzo szerokiej aktywności. Nawet były tutaj przymiarki, żeby w Chełmie stworzyć teatr zawodowy właśnie na bazie tego amatorskiego teatru, który funkcjonował w Chełmie. Przygotowano mnóstwo sztuk w działalność teatralną. Zaangażowanych było mnóstwo osób i trzeba przyznać, że rzeczywiście Chełmianie też chętnie w tych spektaklach uczestniczyli.
0: Plany stworzenia teatru zawodowego pokazują, jak wysoki poziom reprezentowali chełmscy artyści. Choć przełom wieków przyniósł trudniejsze chwile, tradycja okazała się jednak silniejsza. Jak wygląda współczesne odrodzenie Teatru Ziemi Chełmskiej?
1: No niestety śmierć Czesława Dopielowskiego w roku 1992 trochę przerwała tą aktywność, no ale weterani Teatru Ziemi Chełmskiej ciągle myśleli o odrodzeniu jednak tych tradycji. Taką okazją były obchody stulecia teatru, które zorganizowano w 2004 roku. Czyli opierając się na tej, no niestety nie do końca pewnej dacie pierwszego przedstawienia, które organizował Józef Papużyński między innymi. No i trzeba przyznać, że te uroczystości przyniosły też dosyć ciekawe zmiany, bo nastąpiło właściwie odrodzenie Teatru Ziemi Chełmskiej, również tutaj w związku z funkcjonującym już w tym momencie Chełmskim Domem Kultury, czyli dawnym Powiatowym Domem Kultury, a w międzyczasie oczywiście też funkcjonującym jako Wojewódzki Dom Kultury. Pojawili się nowi amatorzy teatru, przede wszystkim Barbara Szarwiło i Sławoj Czornota. No i trzeba przyznać, że to kolejna odsłona Teatru Ziemi Chełmskiej rozwija się ciągle na naszych oczach, bo zespół jest bardzo aktywny, przygotowuje kolejne sztuki, no i te tradycje teatralne Teatru Ziemi Chełmskiej są jak najbardziej kontynuowane.
0: Współczesnym sercem tych tradycji jest Chełmski Dom Kultury, gdzie nowa generacja aktorów nieustannie zachwyca widzów. Dziękujemy za tę pasjonującą podróż przez ponad 100 lat chełmskiej melpomeny. Wspólnie ze Zbigniewem Lubaszewskim dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wydania podcastu Bliżej Kultury. Głosy przeszłości w Radiu Bonton. Do usłyszenia.
2: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubyszewska 80.
4: Reklama.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama.
7: Bonton Radio. Po godzinach.

0: hit odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek. Witajcie w hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś bierzemy na warsztat utwór, który jest dla brytyjskiego rocka tym, czym Yesterday dla lat 60. Piosenka, którą zna każdy, kto choć raz trzymał w ręku gitarę i która stała się symbolem ery Britpopu. Przed nami bracia Gallagher i ich opus magnum Wonderwall. Cofnijmy się do roku 1995. Zespół Oasis był już na fali po debiucie Definitely Maybe, ale to album What's the Story Morning Glory miał uczynić ich nieśmiertelnymi. Wonderwall został wydany jako trzeci singiel z tej płyty w październiku 1995. Warto zweryfikować fakty. To był czas szczytowej bitwy o Britpop między Oasis a Blur. Choć to Blur wygrało starcie na listach przebojów singli z Country House, to Wonderwall wygrało wojnę o przetrwanie w czasie. Ciekawostką jest, że Noel Gallagher początkowo chciał sam zaśpiewać ten utwór, dał bratu Lianowi wybór. Ty śpiewasz Wonderwall, a ja Don't Look Back in Anger, albo na odwrót. Lian wybrał Wonderwall i reszta jest historią. Czym właściwie jest Wonderwall? Przez lata krążyły legendy, że Noel napisał tę piosenkę dla swojej ówczesnej dziewczyny Meg Matthews. Jednak po ich rozwodzie w 2001 roku Noel przyznał, że to była tylko marketingowa bajeczka. Tak naprawdę Wonderwall opowiada o urojonym przyjacielu, który przyjdzie i uratuje cię przed samym sobą. A skąd wziął się sam tytuł? To bezpośredni hołd dla George'a Harrisona z Beatlesów i jego solowego albumu z 1968 roku zatytułowanego właśnie Wonderwall Music. Gallagherowie nigdy nie kryli swojej obsesji na punkcie czwórki z Liverpoolu, a ten utwór jest tego najlepszym dowodem. Technicznie rzecz biorąc, Wonderwall to majstersztyk prostoty. Producent Owen Morris zastosował technikę brickwalling, sprawiając, że nagranie było niezwykle głośne i soczyste. Charakterystyczny wiolonczelowy motyw w tle to wcale nie wiolonczela, lecz melotron ustawiony na brzmienie instrumentów smyczkowych. Fakty mówią same za siebie. Wonderwall to pierwsza piosenka z lat 90., która przekroczyła miliard odtworzeń na Spotify. Stała się też najbardziej męczonym utworem przez ulicznych grajków na całym świecie. Co Noel skomentował krótko w swoim stylu. To nie moja wina, że jest tak łatwa do zagrania, a zarazem tak dobra. Wonderwall to coś więcej niż piosenka. To emocjonalny klej, który spajał pokolenie lat 90. Niezależnie od tego, czy kochacie braci Gallagher za ich muzykę, czy nienawidzicie za ich kłótnie, nie możecie przejść obojętnie obok tego utworu. Zostawiam was z głosem Liama, który brzmi tu tak, jakby od tego jednego nagrania zależało jego życie. No to słuchamy Wonderwall i Oasis w Radiu Bonton.

0: Reklama. Tomlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tomlux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
1: Reklama. Bonton Radio po godzinach.

0: hulajnogą wjechał na przejście dla pieszych. Nastolatek nie żyje. Kolejne kraje potępiają rosyjskie wybory na okupowanych terytoriach. Przedszkolaki w pochodzie uczciły swój dzień i pracę swoich wychowawczyń. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tej tragedii doszło wczesnym popołudniem w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
1: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń 13-latek poniósł śmierć na miejscu.
0: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. Policjanci poinformowali rodziców dziecka o tragedii i nadal badają okoliczności i przyczyny śmiertelnego wypadku. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. 5 krajów potępiło pseudowybory na okupowanych terytoriach Ukrainy. Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Norwegia we wspólnym oświadczeniu określiły głosowanie zorganizowane przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy pseudowyborami. W trakcie ostatnich 3 dni na terenie całej Rosji obywatele głosowali na kandydatów do niższej izby rosyjskiego parlamentu, czyli do Dumy Państwowej. Rosja postanowiła jednak zorganizować głosowanie także na okupowanych terytoriach, to jest w ukraińskim obwodzie Donieckim, Ługańskim, Zaporowskim, Chersońskim oraz na Krymie. Już wczoraj wybory na okupowanych terenach potępiło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wybory w Rosji skrytykowała również Komisja Europejska. Do Polski dotarła kolejna partia 35 czołgów Abrams. Ostatnia transza w tej wersji trafi do polskiego wojska jeszcze w tym roku. Polska zamówiła od USA łącznie 250 tych maszyn. Umowa w tej sprawie opiewa na prawie 5 miliardów dolarów. W 2022 roku podpisał ją ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Po interwencjach mieszkańców i ostatnich alarmach na Lubelszczyźnie resort zdrowia wydał zgodę na budowę schronu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Wcześniej zielone światło dało już Ministerstwo Obrony Narodowej. Schron pomieści 800 osób, pacjentów, okolicznych mieszkańców i wojskowych. Inwestycja już rusza, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
2: Praktycznie w tym tygodniu zechcemy ogłosić postępowania przetargowe. To będzie nowo wybudowany od samego początku, od podstaw, miejsca schronienia. W czasie pokoju będzie wykonywał funkcje w zakresie tzw. chorób naczyń, serca i transplantologii. Tam będą dodatkowe magazyny na zabezpieczenie na odpowiedni czas żywności i wody.
0: Schron będzie kosztował ponad 300 milionów złotych. Pieniądze wykłada Unia Europejska. Inwestycja powstanie w ciągu 3 lat. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Może nie był to największy pochód, ale na pewno bardzo ważny, bo z okazji wczorajszego Dnia Przedszkolaka, ale czas na celebrowanie bycia przedszkolakiem jest zawsze.
3: Bawimy się. Na przykład w klocki.
4: Przez udawaną rodzinę.
5: Gramy w piłkę.
6: Na plac zabaw.
0: Mówiły przedszkolaki na pochodzie w Toruniu. Dzień przedszkolaka to też okazja do złożenia życzeń wszystkim obecnym i przyszłym przedszkolankom.
7: Zachęcam, naprawdę wspaniała praca.
0: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka wypada co roku 20 września. Dzień został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
8: Bonton Radio. Sport.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska pokonała Rebekę Szramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Finalistka Rolanda Garrosa, która zajmuje 25. miejsce w rankingu WTA, jest rozstawiona w imprezie z numerem 5. Z plasującą się 121 lokat niżej Słowaczką spotkała się po raz trzeci i odniosła drugie zwycięstwo. Z kolei w Seulu już po pierwszym meczu odpadła Magda Linet, przegrała z niżej notowaną Rosjanką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7. Belgia została kolejnym ćwierćfinalistą siatkarskich Mistrzostw Europy. Pokonała w Turynie 4. drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Czechów 3-1. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się ze zwycięzcą wieczornego meczu Słowenia-Serbia. A potem któraś z tych drużyn może być rywalem Polski w półfinale. To oczywiście jeśli biało-czerwoni pokonają jutro w Sofii Niemców. A to oznacza, że nie będzie wielkiego rewanżu za grupową porażkę z Bułgarią. I teoretycznie droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Michał Waszkiewicz.
5: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
10: Żeby zdobyć mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. Dwa mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
5: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
10: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. I to nie jest pewność siebie jakaś taka duża lampka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy. W przeciwieństwie do Bułgarii, która jest zespołem, gdzie nie wiemy, co się wydarzy.
5: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: Opady deszczu, lokalnie burze, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. A jutro dzień zachmurzony z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Burze jutro na wschodzie kraju do 12 stopni, na południu do 15 w centrum i na wschodzie do 19 w północno-zachodniej części kraju.
8: Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
0: Reklama. Orlen Radio. I wszystko gra. Orlen Radio. 104,9 FM.

Słuchacie Bonton Radio.

0: newsy dnia.
1: Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam, jest 19.30. Wczoraj chór ziemi chełmskiej Hejnał 60-lecie swojego istnienia zaakcentował uroczystym koncertem. Święto zespołu było okazją do spotkań po latach, gratulacji, wręczenia odznaczeń i wyróżnień oraz przypomnienia jego dziejów, także historii poszczególnych członków. Dyrygentem od wielu, wielu lat jest Danuta Bałka-Kozłowska.
2: Myślę, że przede wszystkim ludzie się lubią. Jak się poznali już, to się lubią, bo przychodzą jednak się spotkać, bo sobie żartują na przerwach. Razem spotykamy się na takich, na przykład robimy sobie początek roku szkolnego i spotykamy się gdzieś w jakiejś kawiarence.
1: Przy różnych okazjach.
2: Przy różnych okazjach, tak. A to właśnie na zakończenie roku, a to spotykamy się z innymi chórami, ponieważ od 30 paru lat organizujemy przecież spotkania chóralne, więc sprawia nam to przyjemność. Inaczej by nie mogło być, bo gdyby to była jakaś mordęga, to na pewno tu nie ma przymusu, więc...
1: Co to wszystko daje dyrygentowi?
2: No, dyrygentowi to na pewno daje też wielką przyjemność, jeśli zrobimy utwór zgodnie z zapisami kompozytora, wykonamy go i mamy z tego satysfakcję. Szukam też takich utworów, które by były na możliwości naszego chóru, dały nam jakąś przyjemność, a także były wykorzystane na koncertach, bo w końcu tak i kolędy śpiewamy, zawsze śpiewamy coś na 11 listopada, śpiewamy także pieśni ludowe, mało tego przecież. Przecież mamy jakieś sytuacje takie, w których trzeba zaśpiewać także w kościele. No więc mamy też takie pieśni. Przecież ludzie nam odchodzą, trzeba ich godnie pożegnać. I też, czy też mamy na przykład, były takie sytuacje wtedy, kiedy mieliśmy sporo młodych osób, kiedy na przykład no, na ślubnym kobiercu stawali i trzeba było im zaśpiewać, oczywiście.
1: Czyli towarzyszycie też tak naprawdę ludziom w wielu takich bardzo kluczowych momentach.
2: Tak jest, tak.
1: Formacja działa pod patronatem Stowarzyszenia Chór Ziemi Chełmskiej Hejnał i nosi imię Mieczysława Niedźwieckiego. Korepetytorem jest Bogdan Depta.
3: Już od ponad 20 lat, czy już mam dosyć spory staż, aczkolwiek są ze stażem dużo starszym moje koleżanki i koledzy. Ja powiem szczerze, że przychodząc do pracy tutaj do chóru Hejnał, to nie była praca moja jako traktowana jakaś taka miłość, co uwielbiam robić. Nie, ja byłem wtedy typowym muzykiem w orkiestrach Denty, pracowałem w wojskowej orkiestrze, potem w różnych takich rozrywkowych. Ukończyłem swoją karierę jako koncertmistrz orkiestry, więc to kochałem. Natomiast tutaj zrobiłem pewnie coś innego. I powiem szczerze, że początki były bardzo trudne. Przez pierwsze 5 lat no, nie mogłem sobie poradzić, bo to jest zupełnie coś innego. To tak jak ja wiem, no trudno porównać jeszcze może pociąg i samochód, prawda? I tu się inaczej kieruje, i tu się inaczej kieruje. To jest zupełnie co innego. Ale no, z biegiem lat to już nie została pasja, ale wielka miłość do muzyki choralnej. To jest coś no, fantastycznego, że człowiek może tak świetne rzeczy napisać. No, tych kompozytorów, co śpiewamy. Zresztą to jest chór czterogłosowy, więc są duże możliwości. Także super.
1: To jeszcze trzeba naszym słuchaczom wyjaśnić, kim jest korepetytor w chórze.
3: Tak, to tak ładnie brzmi, prawda? Zawsze jak się przedstawiam, to niektórzy takie robią dziwne oczy. Kto to jest ten korepetytor? To znaczy, nie jestem tak jakby, to nie jest drugi dyrygent, broń Boże, tylko ja po prostu na próbach prowadzę zajęcia z poszczególnymi głosami. Zazwyczaj są to głosy męskie, ale z panią dyrygent robimy tak, żeby była tak zwana rotacja kadrowa, czyli ona czasami panów, a ja paniem. No to na dobre wychodzi, bo wiem, że każdy z nas, czy Danusia Kozłowska, czy ja, mamy zupełnie inne chyba style nauczania poszczególnych głosów, więc to zawsze to wychodzi z korzyścią dla chóru.
4: Michał Lis, od 2 kadencji prezes Stowarzyszenia Chór Ziemi Chełmskiej Hejnał. No, wcześniej byłem wiceprezesem. W chórze jestem niecałe 9 lat. Jestem emerytowanym górnikiem z kopalni Bogdanka. No i zawsze się interesowałem śpiewem, a śpiewem choralnym też. I mam kuzynkę tu w chórze. Ona zawsze mnie chciała tutaj, żebym śpiewał. Zwerbować, tak. Natomiast mówiłem, że jak przejdę na emeryturkę. I tak się stało. I od razu przyszedłem i śpiewam ponad 8 lat. No i zostałem prezesem. No, rola prezesa jest dosyć specyficzna. Głównie to polega na, no oczywiście, reprezentowaniu, natomiast załatwianiu pieniędzy, bo to jest, że tak powiem, ważna sprawa. Na szczęście mamy już pewne ścieżki opracowane. Wsparcie jest, ale nigdy za dużo tego nie jest. No, no pieniądze idą właśnie na organizujemy te spotkania choralne w kwietniu na ogół. Jubileusz teraz na 10 lat, tak jak teraz to 60-lecie. Natomiast inne chóry nas zapraszają, trzeba autokar zapłacić i to są, nie są małe pieniądze, także no jakoś to się wiążemy koniec z końcem.
0: Ale to dla pana też jest pewnego rodzaju odskocznia od takiego codziennego życia?
4: Tak, tak, no jak każdy emeryt nie mam na nic czasu, ale... Ale chór tak, zawsze z przyjemnością na próby. Przy czym prawdopodobnie to już jednak będzie mój koniec kariery, bo przenoszę się do Warszawy. Ale to na razie jestem w chórze i robię co mogę, żeby spełniać swoją rolę.
5: Czesław Zwolak. W chórze śpiewam od 1974 roku do 2023. W sumie prawie 50 lat. No, ze śpiewem to miałem do czynienia dość długo, bo troszkę próbowałem na akordeonie grać, trochę w rodzinie śpiewaliśmy. Mój brat też jakieś uzdolnienia muzyczne ma, bo też należy do chóru kościelnego w Garbowie, gdzie jest lekarzem, pracuje.
0: Czyli no muzyka była zawsze?
5: Muzyka była zawsze. Oprócz zawodu, bo lekarzem jestem, także bardzo lubię swój zawód. No i bardzo lubię śpiewać. To jest taka odskocznia. No i do tej pory jakoś to wszystko wychodziło. Śpiewałem, natomiast już od 2023 roku nie śpiewam ze względu na wiek, na dojazdy, bo wcześniej mieszkałem w Chełmie, a w tej chwili w Janowie. Szczególnie nocne dojazdy na próby w czasie deszczu i tak dalej są kłopotliwe dla mnie i dlatego już nie śpiewam, ale na 60-lecie postanowiłem zaśpiewać jeszcze z chórem.
0: Jaki to był czas, te 50 lat?
5: No, czas bardzo pracowity, bo po pierwsze i no, zawód mam taki, który wymaga dużo poświęcenia, pracy, wyrzeczeń. No i na próby dość, no na początku może w trakcie, no kiedy rodzinę miałam, małe dzieci i tak dalej, to może trochę trudniej było, ale już teraz to dość często chodziłem na próby, bo no, próby dawały mi po pierwsze przyjemność, po drugie bardzo lubię śpiewać, a poza tym jeszcze sporo nauczyłem się i melodii, piosenek, które też czasem z bratem czy też z kolegami, przyjaciółmi pośpiewamy sobie, gdy się spotkamy na jakieś tam spotkaniu jakimś takim towarzyskim, rodzinnym.
0: Czy te muzyczne zamiłowania poszły jeszcze w kolejne, następne pokolenia rodziny?
5: No niestety próbowałem uczyć swoje dzieci, później wnuki gry na pianinie, na gitarze. Próbowałem zachęcić do uczestnictwa w chórze. Niestety żadne dziecko nie przejęło tej pałeczki. Nie śpiewają, nie grają, ale lubią słuchać, co też mnie cieszy.
6: Magdalena Pamulska. Przede wszystkim przyjemność dla mnie. Ja długo nie śpiewam, bo ja dopiero od roku, dopiero po przejściu na emeryturę zdecydowałam się po prostu spełniać swoje marzenia, rozwijać swoje pasje, a śpiew zawsze był moją pasją. No i no, znajduję wielką przyjemność na próbach, na koncertach. Śpiewając, poznałam wspaniałych ludzi, bardzo dobrze się z nimi współpracuję. No jestem bardzo zadowolona z tego, że jestem w tym chórze, najlepszym chórze w Chełmie notabene.
0: Czyli ten talent i to marzenie gdzieś tam sobie przez całe życie cichutko drzemało.
6: Śpiewałam jeszcze jako młoda dziewczyna, a później dzieci, praca, prawda, obowiązki i jakoś tak nie mogłam dużo czasu poświęcić w zasadzie prawie wcale na śpiewanie.
0: A teraz
6: mam czas i mogę realizować się.
7: Pulsy dnia. 104,9 Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Tragedia na przejściu dla pieszych. Nastolatek zderzył się z autobusem. Rusza Święto Polskiego Kina w Gdyni. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowca był trzeźwy, a do wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Po śmiertelnym wypadku 13-latka na hulajnodze elektrycznej śledztwo będzie nadzorowała prokuratura rejonowa w Nakle nad Notecią. To właśnie tam dziś po południu doszło do tragedii. Chłopiec zginął po zderzeniu z autobusem. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że wjechał hulajnogą elektryczną na przejście dla pieszych i uderzył w nadjeżdżający autobus. Mimo posiadania obowiązkowego kasku na głowie, w wyniku odniesionych obrażeń chłopiec zmarł na miejscu wypadku. Po raz pierwszy od niemal 3 lat uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej w Strefie Gazy. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i prowizorycznych obiektach. Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF 98% szkół w enklawie zostało zniszczonych lub uszkodzonych podczas trwającej ponad 2 lata wojny. Lokalne władze oświatowe podają, że około 660 tysięcy uczniów było tam dotąd pozbawionych regularnej nauki stacjonarnej. W nowym roku szkolnym palestyńskie ministerstwo edukacji uruchomiło dziesiątki tymczasowych placówek, korzystając ze wsparcia organizacji międzynarodowych. Zostały ostatnie dni na kampanię wyborczą w Krakowie przed wyborami na funkcję prezydenta miasta. Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto będzie rządził. Wyraźnym liderem sondaży jest radny Łukasz Gibała. W drugiej turze najprawdopodobniej zmierzy się z senator Moniką Piątkowską z KO, chociaż wszystko jeszcze może się zdarzyć, mówi politolog z UJ-u dr Łukasz Stach.
1: O ile pozycja Moniki Piątkowskiej wydaje się być stabilna, no to jednak w górę poszedł wedle ostatniego sondażu kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli do drugiej tury nie weszłaby pani Monika Piątkowska, byłaby to duża niespodzianka i byłby to bardzo zimny prysznic dla Koalicji Obywatelskiej, no bo jednak Kraków, duże miasto, no jest matecznikiem elektoratu tego ugrupowania.
0: Wszystkich kandydatów jest 8. Reprezentują m.in. PiS, Partię Razem, Lewicę i Konfederację Korony Polskiej. Jako niezależny startuje inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta. W Gdyni rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji, a w sekcji Perspektywy o szafirowe lwy 8. Udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
2: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach, aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy, czy takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
0: Ten film to Syrenka Picassa, która o główną nagrodę będzie konkurował m.in. z polskim kandydatem do Oscara, Ojczyzną Pawła Pawlikowskiego, Naszą rewolucją, historią miłości Grażyny i Jacka Kuroniów oraz filmowymi biografami Violetty Wilas i Jana Borysewicza. Festiwal dziś wieczorem otwiera pokaz Dzikiego, Dzikiego Wschodu w reżyserii Jana Cholubka. Przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Dziś w nocy wysoko w Tatrach padać będzie śnieg. A jutro w ciągu dnia sporo chmur. Większe przejaśnienia w drugiej połowie dnia na zachodzie Polski, ale przez cały dzień padać może deszcz, a na wschodzie kraju możliwe burze. Na termometrach od 12 do 19 stopni.
3: Słuchacie

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Bon.

0: Wizyta szefa polskiego MON-u pilnie przełożona na prośbę USA. Bójka seniorów o leżak na plaży zakończona tragedią. Pierwszy raz od mundialu spotkała się polska kadra piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta szefa polskiego MON-u w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. O swoim planowanym środowym spotkaniu z sekretarzem obrony USA Piotrem Hegsetem szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz informował w ubiegły wtorek. Jak mówił wtedy, rozmowy z jego amerykańskim odpowiednikiem miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Resort obrony informuje obecnie, że do Waszyngtonu udadzą się wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków, komentuje unijny komisarz transportu i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Na obecną chwilę w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii, ale sytuacja jest napięta, przyznaje komisarz Apostolos Tsitsikostas. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa na jesień i zimę mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach i jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku. Chodzi o rynek paliwa lotniczego oraz diesla. Komisja Europejska pracuje nad rewizją przepisów o zapasach paliwa i nową strategią bezpieczeństwa energetycznego. 82-letni mężczyzna zmarł w wyniku bójki o leżak na plaży w pobliżu Aten w Grecji. Senior pobił się z o 6 lat młodszym mężczyzną. W wyniku uderzenia miał doznać zawału serca i mimo podjętej reanimacji zmarł w szpitalu godzinę później. O tragicznym incydencie informuje dziennik The Independent. Senior, który przeżył, usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego uszczerbku na zdrowiu. W Tatrach lato zmieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju na wycieczki górskie.
1: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
0: Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu. Ruszyło zgrupowanie polskiej reprezentacji piłkarskiej. Zbiórka w hotelu zaplanowana była do godziny 18, potem wspólna kolacja, a od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. To pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. Michał Waszkiewicz.
2: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartomija Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
0: Pierwszy mecz Polaków już w piątek. Przelotne opady deszczu, lokalnie burze, wysoko w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Wtorek zachmurzony z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie kraju. Przelotne opady deszczu wszędzie, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie i do 19 w północno-zachodniej części Polski.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Ondon Radio. I wszystko gra.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Ojciec zamordowanej nastolatki skarży się do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nałogowi palacze po 50 dostaną bezpłatne badania. Rabat paliwowy szykuje rząd Niemiec dla prywatnych kierowców. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai K. z Mławy i jego pełnomocnicy nie zgadzają się z decyzją o umorzeniu śledztwa w sprawie gróźb karalnych, które wobec nich miała kierować matka 18-latka oskarżonego o zabicie Mai Bartosza G. Maja była jego znajomą. Ojciec i jego prawnicy zwrócili się teraz o pomoc do Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister we wpisie na platformie X zapewnił, że resort traktuje bardzo poważnie informacje o groźbach i zapewnił, że jego ministerstwo oraz prokuratura krajowa na pewno dołożą starań, by pomóc tam, gdzie pozwalają na to przepisy. Bartosz G. usłyszał zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. z Mławy. Podczas przesłuchania w prokuraturze nie przyznał się do popełnienia tego czynu i odmówił składania wyjaśnień. Od 1 października z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku raka płuca będą mogli skorzystać pacjenci z grupy zwiększonego ryzyka. To badanie z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Wcześniejsze próby prowadzenia takich badań, ale z wykorzystaniem klasycznego zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej nie wykazały oczekiwanego zmniejszenia umieralności. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
1: Z darmowego badania w ramach NFZ-u bez skierowania będą mogły skorzystać osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy nałogowo. Jak wyjaśnia pulmonolog profesor Mariusz Adamek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, minimalna konsumpcja to 20 paczkolat.
2: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
1: Dzięki podobnym badaniom 73-letni Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się 3-milimetrowy guzek.
3: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmieniania swojego trybu życia.
1: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób.
0: Rabat paliwowy dla prywatnych kierowców w Niemczech i dla przedsiębiorstw z branży transportowej planuje niemiecki rząd, reagujący tym samym na rekordowo rosnące ostatnio ceny paliw. Dziś rzecznik rządu federalnego potwierdził oficjalnie, że od października obniżony zostanie podatek energetyczny od benzyny i oleju napędowego. To już druga w tym roku interwencja niemieckiego państwa regulująca ceny paliw. Poprzedni dwumiesięczny rabat paliwowy rząd federalny ogłosił w maju. Miał być wielki rewanż z Bułgarią. Tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
4: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
5: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
4: I dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
0: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00. Jutro od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie i do 19 w północno-wschodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich od 9 do 13. Przelotne opady deszczu w całym kraju, burze możliwe na wschodzie. A w nocy przelotne opady deszczu i burze możliwe wszędzie, a wysoko w Tatrach opady śniegu.